mi. To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Jogo nie postara się, pojedziemy, zajedziemy.
2: Jogo nie postara się, pojedziemy, zajedziemy.
1: Jogo nie postara się, pojedziemy, zajedziemy.
2: Jogo nie postara się, pojedziemy, zajedziemy.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. She's crazy like

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: Czy ślicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosię na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się! Parara,

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Audycja poradnicza. Zdrowe Trójmiasto.
1: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
3: Dzień dobry.
1: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
4: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
4: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci. Dokładnie. To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tę wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowrodzeniowych.
1: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
3: Tak, dokładnie.
1: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
4: Tak, istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu

0: lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mam jakby dwie przyczyny. To dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
1: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
0: Tak,
1: bo może być więc dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
0: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
1: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
0: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych, jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
1: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
0: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze. Mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
1: Takie, myślę, życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę, no chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa głową. Pani Paulina coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
2: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako 2-latek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego 2-latka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
1: I to był ten trudny czas.
2: Tak.
1: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
2: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne, a ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię. Ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec. Ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach, no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu WCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
1: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
2: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
1: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej.
1: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Zdrowe Trójmiasto.
5: Audycja poradnicza.
4: Tydzień w Trójmieście.
1: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
6: Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces apelacyjny Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo żony na Kaszubach. Mężczyzna upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym. Prokuratura i rodzina domagają się dla niego dożywocia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 29 czerwca. W Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne. Mają pomóc mieszkańcom i odwiedzającym lepiej znieść dni z wysoką temperaturą. Uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura powietrza przekracza 26 stopni. A właśnie rozpoczyna się sezon urlopowy nad Bałtykiem. Ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. Jacek Naumczuk przypomina najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą.
7: Stronimy od alkoholu. To jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie. Także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
6: I przewidywanie. Woda w Zatoce Gdańskiej, choć może mieć wygląd jak na lazurowym wybrzeżu, to temperaturę ma ciągle skandynawską.
7: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku. Także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie.
6: A także o dzieciach. Maluchy na chwilę spuszczone z oczu bardzo szybko potrafią się w plażowym tłumie zgubić. Za nami sesja absolutoryjna w Gdyni. Decyzją radnych prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek otrzymała wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta za 2025 rok. Dyskusja trwała kilka godzin. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i Molo Południowe, czeka spektakularna metamorfoza. Paweł Radzewicz.
8: Chyba każdy, kto spacerował między skwerem Kościuszki a wyjściem z portu, krzywił się nieco na widok ciągu starych hangarów i wklejonych między nie mało atrakcyjnych budek. Teraz w ich miejsce powstanie kompleks Nowa Marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
9: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
8: Nowe budynki będą służyły nie tylko biznesowi i usługom, ale przede wszystkim ludziom morza, zapewnia Bogusław Witkowski.
10: Minimum 50% powierzchni pod potrzeby żeglarskie i to będzie w postaci hangarów, w postaci siedzib klubów, jacht lub Stal, jacht lub Polski, jacht lub Gryf. Również to będzie powierzchnia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.
8: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
6: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach drugiego etapu budowy nowego oddziału placówki na Westerplatte. Prace obejmą 12 hektarów półwyspu i zakładają m.in. budowę podziemnego gmachu głównego muzeum. Czas na realizację to 35 miesięcy. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, zapowiedziały władze Gdańska. Przy szkole nr 83 przy ulicy Stokłosy powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła nr 84 imienia Jana Brzechwy zyska nowe skrzydło, boisko oraz plac zabaw. Do końca sierpnia potrwa remont budynku dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie nr 2. Prace obejmą naprawę dachu, elewacji oraz renowację okien i okratowań. Prace będą kosztować blisko 240 tysięcy złotych.
11: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
5: Audycja rozrywkowa.
12: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną Pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
13: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
12: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5 na 5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
13: Też mam taką nadzieję.
12: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
13: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
12: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
13: Ojej.
12: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
13: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak Celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
12: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna, wcześniejszych, to powinna pani wiedzieć.
13: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat, więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
12: Tak, o tak, spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc taki troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
13: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
12: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
13: Tak.
12: Poeta czy Festiwal Literatury, czy Poeta Wolności?
13: To może Festiwal Literatury?
12: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to
13: no
12: za
13: właśnie,
12: festiwal.
13: Teraz już muszę zdecydowanie pójść.
12: Tak jest. Pytanie piąte. Uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy? Zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
13: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w tej poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
12: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
13: Ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
12: Tak.
13: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
12: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4-5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
13: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
12: Aha.
13: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska.
12: Aha.
13: A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia.
12: No
13: i obie
12: tak.
13: Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
12: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
13: Dziękuję.
12: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
13: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
12: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
5: Audycja rozrywkowa.
11: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
11: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam ciebie, Ewo.
14: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
11: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
14: obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
1: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
14: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna, natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
1: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
14: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
15: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
14: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia-Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
15: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Z przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
16: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat. Ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
15: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
4: Co jest grane w Trójmieście?
15: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych. O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
16: Witamy.
17: Witamy.
15: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
16: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline. Także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
15: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które wam się trafiają?
16: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może później na przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
15: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
16: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
15: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
17: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie. Tak samo i od Żabianki aż po Runię.
15: To się bardzo Wojcie. Rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
17: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach i dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat. Także to jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
15: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę. Bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
17: Dokładnie.
15: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
16: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
15: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tak. Tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
16: Tak jest.
15: Jak dużo to czasu zajmuje?
16: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe. Trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
15: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
16: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić i ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
15: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
17: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tym w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
1: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
17: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
1: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
17: Tak.
1: Tam... Nad jeziorem przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy?
17: Zgadza się. Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
11: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Czas wolny w Trójmieście.
11: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać.
1: Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie Państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że Państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
16: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren. Chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
1: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
16: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy, widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły, no amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
17: Ponad tam, i teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
1: Na pewno, no to genialnie.
16: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces, zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim Harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
1: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
16: Jeśli chodzi o takie nasze Harpusie podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
1: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
16: Zdecydowanie
1: taka
16: tak.
1: Taka forma zwiedzania z mapą, można by rzec.
16: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę, zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
15: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
17: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy i harpusia w Sopocie, na wdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
15: No, mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu, Harpagana.
16: Tak jest, Raid Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych, czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
15: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
16: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
17: Duże wyzwanie.
15: Moimi i państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
18: Dzień dobry, cześć.
15: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
18: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
15: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
18: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicową jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dylewskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
1: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
18: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo my wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
1: Już będzie kontynuowana?
18: Tak, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
1: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie,
15: poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkanie, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
18: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
15: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
18: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
15: Pogoda też temu sprzyja w końcu, zielona trawka i tak
18: chociaż
15: dalej.
18: Chociaż wiatry czasami
15: u nas.
18: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, tak, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą Brzeźnian i Brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
15: Skateparki, nie? To skate takie parki, tak. Ulubione miejsca.
18: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć. Tak. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
15: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
4: Ciekawe Trójmiasto.
15: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
19: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
15: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
12: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitka, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku. A ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
4: Ciekawe Trójmiasto.
19: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
15: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsca.
19: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury,

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Reklama.

proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniknie.

ręką i śledzie do namiotu białym własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anetewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: przed wakacjami.
1: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama.
8: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
10: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
8: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
9: Radio Pogoda. Pogoda.
8: Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
11: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: To moje szczęście.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Została ostatnia reklama.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Reklama.
4: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
6: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
7: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
8: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
4: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
9: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
10: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
4: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
11: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
4: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.

0: autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
0: Reklama.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
18: Ale handlowa, Marian, handlowa!
17: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
18: No.
19: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
20: Została ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Castorama! Teoria.

0: Hala.
1: Godzina 10:00. Proszę Państwa, czas rozpocząć niedzielny koncert życzeń. No, przed nami wiele melodii i życzeń oczywiście, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
2: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
2: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
5: Radio Pogoda.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
2: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń. Kłaniamy się niziutko, jeśli zastanawiacie się, do kogo jeszcze zadzwonić z życzeniami. To podpowiem troszkę. Dzisiejszymi solenizantami są Ireneusz, Leon, Paweł, Józef i Marcel. Faceci sami, patrzcie. Nie ma Jana ani Marii. Możecie złożyć im życzenie osobiście albo za naszym pośrednictwem. Czyli możecie do mnie napisać maila, tak? Robert@radiopogoda.pl. Albo na naszej stronie jest taki formularz do wypełnienia, bardzo prosty, jakbyście chcieli. Albo się po prostu nagrać można pod numerem 22 444 4004. A teraz dla solenizantów zaśpiewa ABBA, Dancing Queen.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Rafała dzwonimy.
2: Halo.
1: Panie Rafale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam dla pana urodzinowe życzenia.
2: O!
1: Które lada chwila, panie Rafale. Ciekawe, czy pan się domyśla, kto napisał.
2: Nie wiem, Radio Pogoda do mnie dzwoni.
1: No. Właśnie. Ale w imieniu kogo? Niech pan zgaduje.
2: No nie wiem. Barbara.
1: Tak jest. Trafione. No widzisz, twoja Basia, która
2: a
1: pisze...
2: A Basia mnie napisała.
1: No widzisz.
2: Dziękuję ci, bo wiesz, tu przy mnie
1: a widzisz, no to niespodzianka. I twoja Basia pisze tak. Kochany Rafale, w czerwcu obchodziłeś 62. urodziny. Wiele w życiu miałeś dróg pod górę i zakrętów. Mimo tego byłeś i jesteś silny. Pokonałeś i pokonujesz trudności. Jestem z ciebie bardzo dumna. A z okazji urodzin życzę ci zdrowia, wytrwałości i miłości, na którą zasługujesz. I bardzo cię mocno całuję. Twoja Kargulenka.
2: No to chodź tu pocałuj mnie.
1: Kargulenka. Baśka, jesteś tam?
3: Jestem. Dzień Baśka... dobry. Ale ja jeszcze prosiłam o utwór. Ja myślałam, że będzie na antenie.
1: Będzie na antenie.
3: Ja wiem, bo ja zawsze słucham.
1: No to Basia, pocałowałaś Rafałka?
2: To nie, pocałowałam Rafałka.
1: Rafał, pocałowała cię Basia?
2: No, ale panie Robercie, ja pana znam osobiście kiedyś.
1: No to znam. Bardzo się cieszę.
2: Hotelu Stok w Wiśle, jak byłem, projekt robiłem tego Hotelu Stok, tam miał taki koncert dla Niemców, był w takiej pomarańczowej koszulce i z prezesem, żeśmy panu pomagali te kolumny dźwigać.
1: Świat jest mały, co Rafał?
2: No
1: widzisz.
2: Wiśle, to było, no.
1: A powiedz mi, Baśka, a czemu ty jesteś Kargulenka?
3: Bo jestem taka szybka i winna.
1: Kasprytna do wszystkiego. Rafał, ale cieszę się, że pokonałeś wszystko, co tam było do pokonania, bo to życie, no właściwie po to jest, żeby to ciągle robić i żeby się podnosić po tym, więc jest okej, okay, nie?
2: Dzięki, panie Robercie.
1: Tak, a teraz Andrzej, Eliza jeszcze, będzie czas relaksu, żebyście się wyczyliowali, spokój, cisza, ładna piosenka i dobrych, miłych wakacji i wszystkiego dobrego u was. Niech tam się dzieją same dobre rzeczy.
2: Wzajemnie, dziękuję.
1: Tak, pa! Tekst napisał Olewicz, proszę państwa, do tej piosenki. Więc panie Bogdanie, serdecznie pana pozdrawiam, bo dzisiaj są pana urodziny, zresztą okrągłe, 80.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to w takim razie teraz, co na sekretarce naszej się nagrało?
2: Dzień dobry, mam na imię Jacek. Chciałem prosić pana Roberta o życzenia dla mojej żony Iwony, która będzie na początku lipca obchodziła urodziny, a niedawno myśmy obchodzili 40. rocznicę ślubu. W tej okazji chciałem jej złożyć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności, podziękować za wszystko, co robi dla mnie, dla mojej mamy, która jest bardzo chora. Pozdrawiam.
1: Pani Iwonko, przekazaliśmy. Cieszymy się. Jacek się głównie cieszy, jego mamusia, że masz takie dobre serce i umiesz pomagać innym. No, bardzo trzeba pielęgnować takie cechy w sobie. Dobrze, proszę państwa, za chwilkę ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy.
2: Tak, halo?
1: Pani Urszulko?
2: Tak, halo?
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Ale niespodziankę mam dla pani.
2: Dzień dobry.
1: Życzenia z okazji 22. naszej wspólnej rocznicy ślubu. Ja wiem, że wypada 3 lipca, ale nie będzie audycji wtedy.
2: Ale mi zrobił niespodziankę.
1: Widziałaś? Życzę ci, moja droga Urszulko, samych pogodnych dni. Żebyśmy realizowali marzenia wspólne oraz wspólnych, niezapomnianych wyjazdów gdziekolwiek. Czy on gdziekolwiek z tobą jedzie, to jest szczęśliwy. Byle z tobą.
2: Bardzo mi miło.
1: Dziękuję ci za
2: cierpliwość.
1: Dziękuję ci. Czekaj jeszcze dalej. Dziękuję ci za cierpliwość do mnie. No, to ty złota dziewczyna jesteś. I życzę kolejnych długich, wspólnie spędzonych i tylko samych najpiękniejszych chwil naszych. Twój Marek.
2: Bardzo dziękuję. No. Taką niespodziankę.
1: No,
2: i bardzo dziękuję panu za takie przesłanie takich życzeń, że jest taka możliwość.
1: No jest, bardzo jak ładne. Się okazało, no to Marek musiał to rozkminić, żeby ci zrobić przyjemność.
2: No tak.
1: Taką wczesną, no, ale od dzisiaj już w takim razie jest, bo się nie usłyszymy się w lipcu, bo będziemy na wakacjach troszkę, ale bardzo się cieszę, że mogłem ci zrobić niespodziankę, Urszulko.
2: Bardzo dziękuję, bardzo pana lubimy słuchać i to taka niesamowita, no niesamowita niespodzianka.
1: Wiesz co, fajnie, ja strasznie lubię, jak ludzie są uważni, bo Marek jest uważny na twoim punkcie, że tak powiem, bo albo się domyślił, albo wyczuł, że może byłoby fajnie, albo chciałabyś mieć takie życzenia z Radia Pogoda.
2: O, tak.
1: I chyba tak pomyślał, ach.
2: Chyba pomyślał.
1: Moja ukochana Urszulka,
2: tak,
1: to zrobimy.
2: Tak, słuchacie. Fajnie. Tak, tak.
1: Cieszę się, że jesteście. Dużo wam życzę pięknych chwil. Dziękuję bardzo, Urszulko.
2: Dziękuję. Również dla pana wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Pa, pa. Ach, jak przyjemnie będzie teraz. Zaśpiewa Irena Santur.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na moim mailu to są życzenia od pani Anny dla Danusi. Danuśka, niech twoje życie upływa w zdrowiu, szczęściu, miłości i nadziei, życzy Anka z Krakowa. I serdeczność dla nas wszystkich tutaj przekazuję państwu. No to krótko. Krótko i konkretnie. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
16: Gastorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Została ostatnia reklama.
11: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
1: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
2: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
1: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
0: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, no spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tę godzinę zacznę od razu od nadesłanych życzeń na mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. To Damian pisze. Jeżeli można prosić, to życzenia dla całej grupy. Zaraz się przekonam, jakiej. Szanowni państwo, życzę, aby morski jod z Międzywodzia działał jeszcze przez wiele miesięcy. Opalenizna nie zeszła zbyt szybko, a wspomnienia z tego wyjazdu pozostały na długo. Dużo zdrowia, energii, kolejnych równie udanych podróży. Dla was specjalna dedykacja od kierowcy z żółtego autokaru. Poprosimy piosenkę Gdzie się podziały tamte prywatki. Pozdrawiam, Damian. No to musiało być fajnie w Międzywodziu. No, do opalenizna. Trzymajcie ją przez całe wakacje, bo jest fajnie. No to, panie Wojtku, śpiewamy Gdzie się podziały tamte prywatki.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Rosalia pisze tutaj: dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie życzeń moim kochanym dzieciom. O, to też na lipiec. 8 lipca, 9 lat temu, rozpoczęliście wspólną drogę. Dzisiaj jesteście przykładem pięknego związku. Niech wasza miłość nadal daje wam siłę, szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Wasza historia jest dowodem, że miłość naprawdę istnieje. 9 lat temu powiedzieliście sobie tak. Niech to słowo rozbrzmiewa w waszych sercach każdego dnia. Niech każdy kolejny rok będzie jeszcze piękniejszy niż poprzedni. Mama Rosalia. A śpiewa Johnny Nash. I can see clearly now.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila dla taty Andrzeja. O, będzie ładnie. Od córek, od Magdy i Milenki. Kochany tato, z okazji Dnia Ojca życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, samych pięknych chwil. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia, które razem tworzymy. Za wieczory z bajkami, które czytałeś nam przed snem. Za pyszne kakao przygotowywane z miłością. Za rodzinne rozgrywki w Chińczyka. Za zimowe spacery, kiedy z uśmiechem ciągnąłeś nas na sankach. To wszyscy tatusiowie wszystko robili to samo. To właśnie te małe, codzienne chwile sprawiają, że jesteś dla nas kimś wyjątkowym. Dziękujemy za twoje ciepło, cierpliwość, za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Twoje córeczki. No, tatuś, tatuś Andrzej. No, tatuś Andrzej zachował się klasycznie jak każdy tatuś wobec swoich córek czy dzieci. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
17: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
16: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
20: Money, money, money!
21: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
20: Wygrałam w Cherry Money!
21: Cherry Money?
20: Nowy Ekspres Los!
21: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
23: MediaMarkt.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Została ostatnia reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Reklama.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu próbowałem zadzwonić do pana Piotra, ale no nie udało się, nie odebrał. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że bardzo często piszecie, ta druga strona nie odbiera. Nasz numer radiowy zaczyna się od 22, więc wszyscy myślą, że sprzedaje reklamę jakąś, a to rzeczywiście Radio Pogoda. No tak czy inaczej, panie Piotrze, dla pana życzenie od Natalii z okazji 46. urodzin. Boże, jaki ty młody jesteś, chłopaku. I masz być zdrowy, masz być szczęśliwy, masz spełniać marzenia. Znaczy myślę, że nie sam, bo to Natalia napisała, więc pewnie razem. I niech każdy dzień przynosi ci powód do dumy. No widać, że Natalia z ciebie dumna jest, skoro tak pisze. 100 lat. No to od 46 do 100 to jeszcze masz 56 przynajmniej. I Anna Jantar dla ciebie zaśpiewa Tylko mnie poproś do tańca.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejna wiadomość z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Kochana rodzino, ciociu, babciu, wujku, kuzynostwo, chciałam wam życzyć dobrego popołudnia, dużo odpoczynku, wspaniałego dnia. Cieszę się, że was mam i zawsze jestem z wami i kocham was nad życie. Wasza Monisia z Poznania. A gdzieś może razem są na wakacjach już, jakichś takich wcześniejszych. Super. Takie spontaniczne, bezinteresownie. Najfajniejsze. Takie są. Dziękujemy. Pozdrawiamy Monisiu i całą twoją super rodzinkę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
19: Ale handlowa, Marian, handlowa!
18: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
19: No.
20: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
21: Została ostatnia reklama.
22: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Zanim przejdziemy do drugiej części dzisiejszego niedzielnego, ostatniego, Boże, zapomniałem przecież, że już potem będziemy słyszeć dopiero we wrześniu, ale nic, jeszcze 2 godziny przed nami. Poproszę o kolejne wiadomości i prognozę pogody teraz.
16: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.

0: A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
1: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
0: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
2: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
0: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Pogoda.
1: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Jeśli jeszcze zdążę dzisiaj, to bardzo chętnie, to jak coś napiszecie, to bardzo proszę. Robert@radiopogoda.pl, mój mail czeka. Lub na sekretarkę też się można nagrać, bo akurat jeszcze pusto. 22 444 40 04. A teraz Stan Borys spaceruje dziką plażą.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Julity dzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Julito.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Domyślasz się dlaczego?
2: Być może zgłosiła mnie mama.
1: Ty, babska intuicja? A widzisz, no tak, 29 lipca to będzie twój dzień.
2: Tak, a potem,
1: no wiem, to mamusia trochę napisała wcześniej, o co chodzi. A potem już w lipcu masz też imieniny.
2: Tak, dzień po dniu.
1: Dzień po dniu, no to proszę bardzo, to w ogóle no, to fajny czas w twoim życiu. I czwórka z przodu się pojawi.
2: No dokładnie, tak.
1: Wiesz, jak będzie fajnie?
2: Życie zaczyna się po 40.
1: No, żebyś wiedziała, kobieta musi mieć po 30, a życie zaczyna się po 40.
2: Oczywiście.
1: Twoja Dorotka, mamusia pisze, kochana córeczko, koliberku nasz kochany. Słodko. Serdeczne życzenia z okazji, wiadomo, 40 składamy ci. Nie zmieniaj się. Bądź kochana dla nas, dobra dla wszystkich wkoło. Spełniaj swoje marzenia. Podejmuj cały czas wyzwania. Niech żadna chwila ci nie umknie. Pamiętaj, że na 40 świat się nie kończy, tylko nabiera silniejszych barw. No, czy mama pewnie o tym wie. Ale też zapachu i smaku. Tak, taka dojrzałość z tego przemawia. I z doświadczenia pewnie. Dlatego codziennie chwytaj dzień. Tak, carpe diem. W wykonaniu pana Wodeckiego. Chwytaj dzień. Ach, będzie piosenka. No tak. To w duecie z Kają. To jest piosenka dla ciebie z całego serca, Julitko. I serdecznie
2: dziękuję,
1: pozdrawiam pana. Aha, to już do mnie buziaczki to były dla mnie. No dobrze. No to mamusia cię zaskoczyła? Wysiliła się trochę?
2: Zaskoczyła. Ona zawsze mnie zaskakuje.
1: Ale widzisz.
2: Nieustannie od 40 lat.
1: Ale ty, Boże, jaka ty młoda jesteś, Julitka. Co ty z tym życiem teraz będziesz robić?
2: Zacznę z niego korzystać.
1: No wreszcie. Od razu jak się obudzisz następnego dnia, w ogóle można coś zwariowanego zrobić, żeby jednak zaznaczyć.
2: A, zastanowię się nad tym.
1: No, coś od czapy nawet. No, super, super by było.
2: Dobry pomysł.
1: Sama się zaskocz teraz. Mama cię zaskoczyła, teraz ty sama. Ale to jeszcze masz parę dni na przemyślenia.
2: Tak, dokładnie.
1: Pięknego życia ci życzę, bo takie to będzie życie, Julito, twoje.
2: Dziękuję bardzo za życzenia i za telefon.
1: No, całuj mamusię i ja cię ściskam serdecznie.
2: Ucałuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. No to Zbyszek Wodecki z Kają. Kaja dośpiewała, to potem Zbyszka już nie było, jak nagrywał tę płytę, to jest ta jego niedokończona. Więc do tego, co tam sobie mruczał i podśpiewywał, jeszcze nie było tekstu gotowych, to potem artyści dośpiewywali resztę, więc posłuchamy właśnie sobie teraz tego eksperymentu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja sekretarka, przed chwilą Państwa namawiałem, już ma coś nam do powiedzenia. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Małgosia. Ja bym chciała złożyć życzenia swojej najlepszej przyjaciółce. To prawda nie obchodzi żadnych urodzin czy imienin, ale chciałabym jej życzyć takiego spokoju ducha, radości, powiedzieć jej, że jest wspaniałą osobą i cieszę się, że ją poznałam i życzę jej wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ma na imię Justyna. Pozdrawiam, Małgosia spod Warszawy. Dziękuję.
1: No i tak to bywa. Że się kogoś pozna, ktoś komuś zapada w pamięć, z wsparciem i tak się tworzą fajne relacje, przyjaźnie i tak coś czuję, że to już będzie na całe życie. Małgosia dla Justynki. Cię bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
7: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny.
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
1: Reklama.

0: 87 i 8 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiatę naszych ciał. Porwał dziewczę z

mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utrzymaj.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię do pani Wandzi.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Wandeczko. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, życzenia mam.
2: A już się domyślałam od kogo.
1: Poczekaj, najpierw przeczytam, a potem mi powiesz. Z okazji imienin chciałem przekazać, czyli facet, przekazać same najlepsze chwile radości, pozytywnej energii każdego dnia, bo to daje siłę i właściwy nastrój, aby cieszyć się tym, co przed nami. Zdrówka i sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. Wandeczka słucha waszego radia. A dobra, to już takie dla mnie informacje. A to jest Tomek.
2: O, no tego się nie spodziewałam, no, ale
1: właśnie.
2: Bardzo miło, bo to mogę powiedzieć otwarcie, to mój typy zdjęć, ale w zasadzie jak mój syn.
1: Tak, tak, tutaj napisał. Dla mojej teściowej, panie Robercie, wyjątkowej osoby, nawet po rozwodzie nadal jest nią i jest po prostu niesamowitą kobietą. No więc, no fajnie, że relacje zostały takie. Nie trzeba przecież burzyć mostów, ani zamykać, trzaskać drzwiami.
2: No właśnie, a poza tym nawet z moją córką też się, bym powiedziała, lepiej teraz dogadują niż kiedyś.
1: Widzisz, no. Ojejku. Te Wandeczki to są takie fajne. Zawsze jak dzwonię do pani Wandy, to mam uśmiech na twarzy i po drugiej stronie też od razu się pojawia.
2: No jak usłyszałam pana głos, panie Robercie, to też się od razu uśmiecham.
1: No to się, bardzo się cieszę z waszych relacji, pani Wandeczko. Też panią przytulam serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrowienia dla Tomka, dla całej waszej rodzinki. Piękną piosenkę. Dziękuję. Tomek wymyślił, że za chwilę zaśpiewa Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Pa-da-da-da-da-pa-da-da.
2: I właśnie czekam, bo jutro już wyjeżdżam.
1: A, to właśnie, to idealnie.
2: Właśnie jutro do Grecji na Korfu i będzie fajnie.
1: Ale wakacje macie, tak? Urlop?
2: No ja jestem już na emeryturze.
1: A, no to permanentne wakacje.
2: Tak, tak.
1: Dlatego Tomek pisał: sił na przyszłość i na kolejne wyjazdy. O, no to niech się niech się uda wyprawa na Korfu.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam panią Wandę serdecznie.
2: Ja również serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich z Radia Pogoda.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Pa, pa. No to czekajmy na tę chwilę na Korfu. To pani Wanda czeka. Ja też czekam, bo wakacje już za pasem, już nawet wiem, gdzie pojadę, więc też czekam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Przed sobą mam wiadomość od pani Ilonki. Dzień dobry, panie Robercie. A to teraz piszecie tak, żeby zdążyć przed końcem na lipiec, bo już nie będzie audycji. 10 lipca moja mama Krysia będzie obchodzić okrąglutkie urodziny i z tej właśnie okazji chciałem jej złożyć życzenia. Jest waszą wierną fanką. Te życzenia to są urodzinowe życzenia. Kochana mamo, kochana babciu, Krysiu, oj, w dniu twoich 80. pięknie urodzin. Życzę ci z całego serca, by czas płynął dla ciebie łagodnie, przynosząc tylko dobre chwile. Niech cię siły nie opuszczają, zdrowie będzie twoim wiernym towarzyszem i życzę ci mnóstwo miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę córka Ilona z mężem Mariuszem i wnuczki też są twoje wnuki Kamil i Krzysio. Panie Krysiu, od nas też proszę przyjąć wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: Barbara, rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren!
0: Ból
8: ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Ten czas pędzi jak szalony, już 13 za chwileczkę. Właściwie już minęła, więc szybko wiadomości, prognoza pogody i żeby się jak najwięcej jeszcze zmieściło w ostatniej godzinie naszego koncertu życzeń.
15: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
16: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
17: Pijemy wodę, staramy się
18: jedyne
17: dużo.
18: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
19: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
15: Temperatura ma zacząć

0: zakręcić, gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
1: Dziś jest niedziela handlowa, warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Pogoda.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy no tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Po raz ostatni, proszę Państwa, w ten weekend. No jeszcze poczekam godzinkę na życzenia od Państwa. Może ktoś napisze. Ale jak się nie zmieści dzisiaj, to ja to będę potem przeglądał i to być może niektóre spóźnione rzeczy już w nowym sezonie Państwu przypomnimy. Więc powoli powiem, żebyście sobie może gdzieś zapisali. Robert@radiopogoda.pl. Podczas wakacji też będę czytał maile, więc możecie pisać. Jest na naszej stronie radiopogoda.pl formularz. To też nie zginie. Też jak wrócimy po wakacjach, to sobie to wszystko pooglądam. No nie wiem, ile się rozmów nagra na sekretarkę, ale pewnie dużo. Basia ma pojemne serce. 22 444 40 04. To są wszystkie kontakty do nas, więc zachęcam Państwa do pisania i składania i nagrywania życzeń. A teraz Connie Francis. It's a beanie, teeny, weeny, little polka, that bikini. No skąd ja to znam? Chyba ze słyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Agatki teraz zadzwonimy, do pani Agatki. Pani Agato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przeszkadzam?
2: Nie.
1: No to fajnie. Z koncertu życzeń. Jesteś jakąś niezwykłą Agatą, sobie pomyślałem i muszę cię o tym poinformować, bo dostałeś życzenia o treści. Agato, tak oficjalnie, dziękujemy ci jako zespół za każdy dzień z nami, za twoją prawdę, za twoją pogodę, ducha, zawsze pozytywne myślenie. Nawet w sytuacjach trudnych potrafisz z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem mierzyć się z trudnościami. No ale coś, to jesteś niezbędna dla każdego człowieka. Każdy powinien mieć taką Agatę. Jesteśmy pełni nadziei, że nadchodzący jubileusz, czyli twoje dziesięciolecie tutaj, będzie napełnić cię energią i zaangażowaniem na kolejne lata. Martyna, Justyna, Kinga, Ania, Klaudia, Paweł.
2: Oj, Kasia się wzruszyła.
1: O Boże.
2: To jej.
1: Ale niespodzianka, co?
2: Oj tak.
1: Ojej.
2: Spodziewałam się, w ogóle nawet nie miałam zamiaru odbierać. Myślałam pewnie, że kolejna fotowoltaika.
1: Tak, cię będę namawiał na kredyt, tak? Na kredyt zaufania, Agatko.
2: No widzisz? Miło.
1: Zobacz, jak słowa ile potrafią dać dobrego.
2: Oj tak.
1: No. Ojej, ja też się wzruszam od razu, jak ktoś się wzrusza po tamtej stronie. Ale wiesz co, ja już wiem, dlaczego ty się tak wzruszasz. Bo ty jesteś nieprzyzwyczajona, żeby brać.
2: Tak.
1: No właśnie.
2: Ale też trafiłam na fajny team i no nie, aż się cała trzęsę.
1: Nie denerwuj się.
2: Nie byłam gotowa na ten telefon.
1: To się nic nie dzieje bez przyczyny, Agatko.
2: No niesamowite. Ostatnio dzwonił pan też do mojego przełożonego Pawła z okazji obchodzenia pierwszego dnia ojca.
1: No.
2: I tak w sumie dzięki tutaj Martynie, bo Martyna też jest stałą
1: słuchaczką.
2: Również zaczęłam słuchać i nie spodziewałam się, że no napiszą.
1: Że tak szybko dostaniesz.
2: Dokładnie.
1: No to bądź, Agatko, słoneczkiem. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: Dziękuję ślicznie. Również pozdrawiam.
1: Boże. Piosenka Zdzisława Sośnicka teraz będzie. Uwierz w siebie. Myślę, że tu nie trzeba nic dodać, nic ująć. Pozdrawiamy cały team Agaty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia od Maćka i Kuby z rodzinami dla rodziców, dla Małgosi i pana Krzysia. Z okazji 40. rocznicy ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, nieustającej miłości i wielu pięknych chwil spędzonych razem. No chyba tak jest na co dzień, jak tak piszecie. Niech każdy kolejny dzień przynosi wam radość i powody do uśmiechu. Myślę, że dokładnie tak jest, jak opisaliście, chłopaki Maciek i Kuba, dla Krzysztofa i Małgorzaty. Bardzo dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Robert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj mam jeszcze od pani Mai dla pani Joli. Kochana Jolu, z okazji, poczekaj, urodzin, tak. Abyś nigdy nie traciła optymizmu, poczucia humoru, którym zarażasz wszystkich wokół siebie, abyś cieszyła się drobnymi przyjemnościami oraz czerpała radość z codziennych chwil i została wierna swoim wartościom. Joluś, życzę ci, aby nasza przyjaźń nigdy się nie skończyła, abyśmy pomimo tempa życia zawsze znalazły czas na pogaduszki i wspomnienia. Maja. I jeszcze piosenka będzie Morza Błękit, którą zaśpiewa pan Jan Wojtak dla pani Joli.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, o, muszę to powiedzieć, koniec. Koniec tego sezonu. Koniec tych spotkań. Na razie odkładamy chusteczki do ocierania łez. Ale i tak się będziemy uśmiechać, prawda? Bo i tak będziecie przecież słuchać Radia Pogoda. Nie znikamy na zawsze, tylko mamy chwilową przerwę niektórzy. Ja od września wracam oczywiście do Państwa z koncertem życzeń. A teraz sobie już przez swoją pracę, którą kocham w Radiu Pogoda i swoją pracę, od której też mam przerwę w telewizji, którą też kocham, zasłużyłem sobie na 2-3 tygodnie wakacji, więc Monisia już prawie spakowana. Jedziemy tam, gdzie jest dużo słońca. Będę o was pamiętał i będę was słuchał, bo ja mam aplikację na telefonie Radia Pogoda. I nawet jak będziemy we Włoszech, już zdradziłem gdzie, to będę sobie słuchał na plaży Radia Pogoda. I czego państwu też życzę, słuchajcie i zostawiajcie z nami, bo my jesteśmy fajne radio. Jesteśmy fajni ludzie, a wy jesteście cudni ludzie i dlatego jesteśmy jedną wielką radiową pogodną rodzinką. Bardzo Państwu dziękuję za ten sezon. Pozdrawiam wakacyjnie. Robert Janowski. Do szybkiego usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
4: Już od jutra startuje 10. edycja.
5: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
4: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
6: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
18: Została ostatnia reklama.
19: Hipertania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: Reklama.

0: która z nich do serca mknie.
1: Władysław Kozakiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

szepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię, wstykam tak.

0: emocje.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
6: Radio Pogoda, dzień dobry. Za chwilę zaczynamy ostatnią w tym sezonie, jak to się ładnie nazywa, audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
7: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
9: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
7: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
9: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
7: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje.

0: Pogoda.
1: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda po raz ostatni przed wakacjami, ale jak mówi znana mądrość, ostatni będą pierwszymi. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Witam serdecznie, pani Asiu.
1: Cieszę się, że spotykamy się jeszcze przed wakacjami, bo następne wydanie moich najpiękniejszych melodii dopiero we wrześniu. No ale dzisiaj sobie porozmawiamy o pana pięknej muzyce, ale najpierw proszę powiedzieć, kim pan jest? Co pan porabia?
2: O, kim jestem? No, tu się muszę pochwalić, ponieważ jestem członkiem klubu pogodnych ludzi z Radia Pogoda.
1: Bardzo się cieszę, że pan to wymienił na pierwszym miejscu.
2: Ja też się bardzo cieszę, bardzo mi z tego powodu miło jest. Cieszę się, że znalazłem się w gronie tak szacownych i miłych, sympatycznych ludzi.
1: To prawda, są sympatyczni to ludzie, nie chcę być inaczej. Panie Macieju, super, jest pan pogodnym człowiekiem, to słychać, że pan kiedy mówi, to się uśmiecha i to słychać, proszę pana, wie pan?
2: Tak, naprawdę? No to miło mi to, miło mi to usłyszeć, to za pani.
1: Za chwileczkę wszyscy państwo się dowiedzą, jakie pan Maciej ma swoje ulubione piosenki, bo to jest program Moje Najpiękniejsze Melodie.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Maciej dzisiaj będzie opowiadał o swojej ulubionej muzyce. Trochę o ulubionym spędzaniu czasu też dzisiaj porozmawiamy, ale to później. Muzyka na pierwszym miejscu. Pięknie pan sobie wybrał 6 piosenek, panie Macieju, muszę panu powiedzieć.
2: O, dziękuję.
1: Jerzy Połomski, Młodym być i więcej nic. My, wie pan, często z Zygmuntem w pogodnym poranku Radia Pogoda mówimy, że to jest nasz hymn, nasza piosenka. I bardzo ją lubimy.
2: Wcale się nie dziwię. No, mój też to był hymn, on pozostał do dni dzisiejszych,
1: no
2: ale to dla mnie to już w dużej mierze wspomnienia.
1: Ale proszę pana, co też pan mówi. No dobrze, dlaczego pan bardzo lubi tę piosenkę?
2: To jest tyle ciepła w tym, tyle radości. To jest coś pięknego. Ja pamiętam tą piosenkę w wykonaniu Jerzego Połomskiego, kiedy bym jeszcze... No, młodym sztubakiem, ale nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jakiś czar w tym jest, to zostaje do lat późniejszych. Mnie zostało do dzisiaj. No, nie tylko wykonanie Jerzego Połomskiego, również inne piosenki są równie piękne i ciepłe, a które no, zaraz myślę sobie wymienimy.
1: No pewnie, będziemy rozmawiać, a tymczasem gramy dla pana specjalnie. Nie wiem, zagrał ktoś kiedyś panu tak specjalnie z dedykacją tę piosenkę?
2: Nie miałem tej przyjemności.
1: W takim razie ja mam ogromną przyjemność, panie Macieju. Prezentuję ją specjalnie dla pana, Jerzy Połomski.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu.
2: Ty. Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Mamy wakacje 2026 roku, nie chce być inaczej. Mamy ostatnie moje najpiękniejsze melodie przed wakacjami właśnie. No właśnie te wakacje może jutro ruszają tak z całej siły. Wakacyjny program także w Radiu Pogoda, bo troszeczkę się zmienia, choćby w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy, no nie, oczywiście zabawa z nagrodami będzie, z tym, że nie będzie to szybka piątka, a wraca wakacyjna krzyżówka Radia Pogoda. Jutro po godzinie 8:00 zapraszamy serdecznie. Proszę nas słuchać, budzić się także latem razem z nami.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
4: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram. W sercach znowu ożył lamp, sewilskich kastaniet w rytm.

dzisiaj znów tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczko zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Maciej opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach. Już trochę zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o kolejnych świetnych piosenkach. Irena Santor, Odrobinę szczęścia w miłości. Muszę panu powiedzieć, że to jest piosenka nieczęsto wybierana przez słuchaczy. Właściwie to sobie nie przypominam. A pan ją wybrał. Dlaczego?
2: Pani Asiu, miłość jest kwintesencją naszego życia. Mm-hmm. Jak mielibyśmy nie mówić o miłości? Mm-hmm. Bez tego, od tego się wszystko zaczyna, to trwa później, a jak zostaje na dłuższe lata, to w ogóle och i ach, to spełnienie całego życia. Mm-hmm. Jeśli nie będziemy mówić o miłości, to cóż, cóż to życie warte jest? A pani Irenka jest fenomenalną wykonawczynią i ona ma tak ciepły, tak miły, tak serdeczny głos. Nie słuchać jej to byłby grzech. Serdecznie polecam wszystkim. Ja uwielbiam jej słuchać.
1: Jesteśmy porządnymi ludźmi, grzechów nie popełniamy, a zatem słuchamy Odrobinę szczęścia w miłości w wykonaniu Ireny Santor i to jest piękna piosenka. Bardzo panu za nią dziękuję, że pan ją właśnie wybrał.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. O miłości sobie, panie Macieju, rozmawialiśmy w kontekście piosenki Odrobinę szczęścia mi w miłości, a teraz przechodzimy do Złotego Pierścionka w wykonaniu Reny Rolskiej.
2: Dla mnie to jest coś takiego starszego. Ja słuchałem pani Reny, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Pierwszy raz, oczywiście pierwszy raz. No dzisiaj minęło wiele lat, ale nikt mi pani wierzy. W dalszym ciągu mogę tego słuchać, powiem więcej. Ja dzisiaj chętniej tego słucham niż kiedyś.
1: I ważne, żeby odnajdować w tych piosenkach, też tak mi się wydaje, czasem słuchacze też o tym mówią, że właśnie w tych dawnych piosenkach odnajdują fragmenty dawnego siebie i to trwa i cały czas stykamy się z czymś takim. No, krótko mówiąc, znajdźmy w sobie przez pryzmat tych najpiękniejszych melodii odrobinę dziecka, odrobinę siebie samego z tamtych lat. Co pan na to?
2: Tak jest. Bardzo często, będąc starszym, dopiero umiemy sformułować definicję swojej własnej osoby, swojej osobowości. To nie dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, to dzieje się dopiero po upływie kilku lat. Nie, kilka to nazywajmy umownie. Tak. Ale tak to się właśnie odbywa.
1: A pan już zdefiniował siebie?
2: Staram się, ale chyba nie do końca jeszcze. Na pewno uwielbiam muzykę, ale czy to jest wszystko? Uwielbiam również sporty, uwielbiam towarzystwo miłe i no, coś w tym jest. Myślę, że niewiele mi brakuje do pełnej definicji.
1: Dobrze, to może się kiedyś spotkamy jeszcze czy telefonicznie, czy osobiście i o tych definicjach sobie porozmawiamy, a na razie po prostu zagrajmy Złoty Pierścionek w wykonaniu Reny Rolskiej. Ja osobiście lubię tę piosenkę też za jej taką charakterystyczną rytmikę.
2: Tak jest.
1: Za chwilę posłuchamy, tak jest. A my do naszej rozmowy o muzyce i nie tylko, bo chciałabym pana zapytać też o coś innego. Wrócimy po godzinie 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia. blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Została ostatnia reklama.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to z

0: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Została ostatnia reklama.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się. Do godziny 16 pan Maciej opowiada o swoich ulubionych piosenkach. I za chwilę do tej rozmowy wrócimy, ale najpierw proszę posłuchać wiadomości o 15.
14: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
16: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
17: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
18: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
16: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
14: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
19: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
14: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce

0: polski producent Rajstop bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent Rajstop.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, dzień dobry, moje najpiękniejsze melodie z panem Maciejem, który jest miłośnikiem muzyki i ona go trochę definiuje, ale proszę powiedzieć, panie Macieju, czym pan się zajmuje w czasie wolnym, jakie ma pan hobby?
2: O, fajne pytanie. Ja jestem wędkarzem.
1: O!
2: Ja jestem wędkarzem od lat, od bardzo, bardzo wiele lat. Byłem żeglarzem, no nie zrzeszonym sportowcem, ale żeglarzem, a później teraz jestem wędkarzem. Cudowne chwile, ponieważ mam swój pływający domek,
1: ale czad,
2: na którym mogę spędzać wszystkie urocze chwile, a ponieważ jestem już emerytem. Mam teraz trochę więcej czasu i wszystkie wolne chwile staram się spędzać na łonie natury. Kiedyś też spędzałem na łonie natury, ale z przyjaciółmi, mógłbym z przyjemnością opowiedzieć o nich, bo ta grupa moich przyjaciół stanowi genezę mojego zamiłowania do muzyki.
1: O proszę, a dlaczegoż to? Jak pana wykształcili?
2: O, mam wspaniałą grupę przyjaciół, takich od wielu lat, pogodnych jak ja. Wspólnie odbywamy mnóstwo spotkań, jak to mówię, integracyjnych, bardzo często na łonie natury. Gdzieś w lasach, górach, na Mazurach.
1: A siedzicie przy ognisku, gracie na gitarze i śpiewacie sobie wspólnie?
2: Dokładnie, dokładnie. Znamy się jak łyse konie, a znajomość ta ma swoją tajnicę, przyczynę. Jeżeli ktoś się spotkamy, jednym z głównych wydarzeń jest wspólne śpiewanie. Wśród nas wspaniały muzyk i wokalista jest. On akompaniując tam prowadzi po dziesiątkach melodii z różnych epok i różnej tematyki. Wszystkie są piękne, bo prowadzą nas w meandry wspomnień, a tych u nas nie mało.
1: No, rozumiem, domyślam się. Też mam takie towarzystwo. Bardzo serdecznie proszę ode mnie pozdrowić pana przyjaciół, całe to towarzystwo, no i pana Wodzireja, doskonałego muzyka przede wszystkim, dobra?
2: Na pewno to uczynię.
1: Panie Macieju, za chwilę wracamy do pana opowieści o muzyce w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, rozmawiamy sobie z panem Maciejem, o pana Macieja najpiękniejszych melodiach. Mieczysław Wojnicki, Jabłuszko pełne snu. Już sam pan słyszy, ten tytuł i ta piosenka tak się wdrukowała w głowę, że nawet jak się tak wypowiada ten tytuł, to w rytmie tej piosenki.
2: Dlaczego? Żartobliwa, urocza. To jest coś fenomenalnego. No, temat wydawałby się kompletnie błahy. Jak można śpiewać o jabłku? Ale ta piosenka jest tak urocza, tak przemiła, że słuchając jej, no, nie da się nie uśmiechnąć.
1: Prawda?
2: To jest niemożliwe. Bardzo wiele lat ma i jest wykonałem pierwotnie przez wspaniałego, już niestety nie żyjącego wykonawcę, ale cudowna w dalszym ciągu.
1: Cudowna w dalszym ciągu i muszę panu powiedzieć, że jest to jedna z ulubionych piosenek także naszego redakcyjnego kolegi Wojtka Pijanowskiego.
2: No, nie dziwię się.
1: No, także panowie dzielicie pasję do tej samej piosenki. Zagrajmy ją zatem w Radiu Pogoda, Mieczysław Wojnicki, a za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia. No, a właściwie dwie. No, tutaj będzie klasyka.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Zgłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek lub

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin z loto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze wracamy do rozmowy z panem Maciejem. Oczywiście ten program do godziny 16. Ostatni przed wakacjami, ale spokojnie. Na te wakacyjne, letnie, gorące weekendy przygotowaliśmy dla państwa naprawdę mnóstwo atrakcji, bo to będzie alfabet kabaretu Tej. To w sobotę od 10 do 14. Tak, nie będzie też koncertu życzeń. Natomiast w niedzielę od godziny 10 do 14 posłuchają państwo płyty na lato. Łamane przez płytę na lata, czyli największe klasyki. Tego jeszcze w Radiu Pogoda nie było, ale będzie. Będziemy grać long playe, ale oczywiście też o nich opowiadać. Bardzo gorąco zapraszamy do słuchania Radia Pogoda, także w wakacje każdego dnia, w weekendy też.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Obywatele i obywatelki, Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Nie jesteśmy jeszcze na końcu audycji, ale teraz dwa razy pojawi się ten sam wokalista, ten sam artysta, ten sam człowiek orkiestra. Wszyscy go chyba uwielbiamy. Zbigniew Wodecki. Najpierw zacznij od Bacha. Co pan ma do powiedzenia o tej najpiękniejszej melodii, panie Macieju?
2: Panie Asie, ja może powiem najpierw o panu Zbyszku. Fenomenalny człowiek. Przepiękna postać.
1: Tak.
2: Wspaniale wykształcony, nieodżałowany nasz piosenkarz, multiinstrumentalista i kompozytor. Jego wykonania zawsze wyciska łezkę na moich oczach, ale nie tylko moich, jak wiem, wielu ludzi bardzo lubi go. Mam piękne dwie, ja wskazałem dwa tytuły w jego wykonaniu, tych tytułów jest sporo więcej, ale te dwa jakoś szczególnie zapadły mi. Zacznij od Bacha. To jest zaproszenie do miłego życia, kolejnego dnia. Mhm. Myślę, że każdy jakby to wysłuchał i wsłuchał się w tekst, to będzie od razu mile nastawiony do życia. Ja taki jestem. U mnie to tak działa.
1: No to pięknie. A jeżeli muzyka wyzwala w nas tę pogodę ducha, ten uśmiech i tą energię, to jeszcze lepiej. Zacznij od Bacha.
2: Dokładnie tak.
1: W Radiu Pogoda. Wykonanie, oczywiście, ładnie to pan powiedział, nieodżałowany Zbigniew Wodecki. A za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii, to będzie już finał naszego spotkania i też wystąpi Zbigniew Wodecki, ale na razie sza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Maciejem, moje najpiękniejsze melodie, ostatnie przed wakacjami i ostatnia piosenka przed nami z wyborów pana Macieja. I tutaj niespodzianek nie będzie, Zbigniew Wodecki, a tytuł Z tobą chcę oglądać świat. To jedna z dwóch piosenek Zbigniewa Wodeckiego, które pan wybrał dzisiaj.
2: Myślę, że każdy, kto to odsłucha, będzie miał dokładnie takie same wrażenia. Z tobą chcę oglądać świat. Jest to pewnego rodzaju wyznanie miłości i wyznanie chęci życia z upragnioną osobą, niezależnie czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta. Mhm. Zresztą wykonanie, to sławetne wykonanie pana Zbyszka ze Zdzisławą Sośnicką jest dokładnie chyba tak zaprogramowane. To śpiewa dwoje młodych ludzi, którzy nastawiają nas do cudownego życia. Tak można. Aby tak wszyscy chcieli, byłoby to cudowne. Ja kiedy tego słucham, jeszcze raz powtórzę, łezkę wyciska ta piosenka na moich oczach. Cudowne to jest.
1: Ale pan to pięknie powiedział. I myślę, jestem przekonana, że słuchacze są panu bardzo wdzięczni za te wybory muzyczne. Wszystkie, no ale za Zbyszka, jak to ładnie pan też ujął wcześniej, to nie Zbigniew, tylko Zbyszek Wodecki. Taki
2: nie,
1: po prostu nasz piosenkarz. Nasz przyjaciel. Panie Macieju, bardzo panu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za pana wybory muzyczne. Z tobą chcę oglądać świat. Oczywiście za chwileczkę zabrzmi na antenie Radia Pogoda specjalnie dla pana. Życzę panu takiej ryby, albo nawet takiej ryby i cudownego wypoczynku w pana, jak to pan ujął? Domu na wodzie. O.
2: Domu na wodzie.
1: O, fajnie.
2: Domu na wodzie. Ja też dziękuję bardzo za możliwość odbycia przemiłej rozmowy. I życzę i pani, i życzę wszystkim słuchaczom najlepszego urlopu i samego szczęścia i radości w życiu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Hipertania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamusia?
16: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Została ostatnia reklama.
20: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
14: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
14: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
17: Radio Pogoda.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Pogoda.
14: W większej części

0: Tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Gorąco?

0: KFC.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był na ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny. Zapomniałeś.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Została ostatnia reklama.
10: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl

stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: autopromocję.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Reklama.
18: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
19: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
18: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
20: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
18: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
21: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
18: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
22: Radio Pogoda.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda.
18: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Marian?
8: Hmm?
9: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: You ready?
17: Tylko w Disney Plus.
18: Every second counts, baby.
17: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
19: Restaurant is flooded.
17: To już ostatnia szansa.
20: I am selling the building.
17: By uratować to miejsce.
21: We have each other and nothing left to lose.
17: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Została ostatnia reklama.
22: Hipertania niedziela w Auchan.
23: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: A, ale mnie gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.pl.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
16: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
17: Kto zwalcza ból?
18: Wundery!
17: Kto?
18: Wundery!
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
22: Notino. Today is yours. Feel good.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Została ostatnia reklama.
25: Money, money, money!
26: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
25: Wygrałam w Cherry Money.
26: Cherry Money?
25: Nowy Ekspres Los.
26: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.

0: czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
16: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życie do dni. To motto oddaje pięknie to, czym panie się zajmujecie. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest... Są właściwie pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, a także pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Pięknie panie witam.
17: Witamy.
15: Audycja poradnicza.
16: To już od 2014 roku fundacja działa na rzecz dzieci chorych z Pomorza.
17: No już na ten moment nawet powiat chojnicki.
16: Również.
17: I mamy nadzieję, że czuchowski, więc 140 kilometrów od siedziby po to, żeby każde dziecko na ostatni etap życia miało możliwość wrócić do swojego rodzinnego domu, tam gdzie czuje się najlepiej, mając dostęp do specjalistycznej całodobowej opieki.
16: W tej ostatniej drodze tak naprawdę towarzyszycie dziecku, jego rodzinie i zapewniacie to, co jest najważniejsze. jak to się mówi, hospicjum to też życie. I widać, ile tak wbrew pozorom jest też uśmiechu i radości, pomimo tego, że jest tak trudno, prawda?
9: Nasze dzieci są też z nami, jakby nie wszystkie są aż tak krótko, więc my się przywiązujemy do tych rodzin. Ja mam, oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem też psychologiem i pracuję i w hospicjum pomożę dzieciom i w Centrum Wsparcia po stracie i w naszym też hospicjum perinatalnym, czyli znam jakby te wszystkie i trudności, które, z którymi się borykają osoby i te wszystkie miejsca osobiście, nie tylko teoretycznie, więc to właśnie jest ważne, że jest to życie, bo ludziom hospicjum już samo słowo kojarzy się głównie ze śmiercią, a śmierć to jest chwila, a zanim do niej dojdzie, to tam jest bardzo, bardzo dużo po prostu tego, z czym zazwyczaj rodziny się borykają i tych samych trudności i innych, dodatkowych. I dla mnie to jest zaszczyt towarzyszyć im w tym. No i widzę niesamowitą pracę przede wszystkim zespołu medycznego, naszych pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy mają tam swój wielki udział. Nasz jest poboczny, to oni robią największą robotę.
16: No właśnie o to chciałam zapytać, jak liczny jest teraz ten zespół i kto wchodzi w skład?
17: Już na ten moment prawie 60 osób w tych trzech naszych filarach każdego dnia patrzy odważnie w oczy temu, co nieznane, patrzy w oczy śmierci. No, u nas rzeczywiście dzieci uczą nas przeżywania śmierci i tak też uczymy się o tym myśleć, że to też trzeba umieć przeżyć, że śmierć niezależnie od naszych poglądów nie kończy relacji. I medycyna paliatywna, zwłaszcza pediatryczna, nie pyta, czy umrzemy, tylko w jaki sposób. I tu się okazuje, że ta bezradność, która zazwyczaj przytłacza większość z nas, rodzi bardzo dużo konkretnych działań po to, żeby osoby po stracie miały pewność, że my wszyscy, jako medycy, psychologowie, przyjaciele, rodzina, całe społeczeństwo, zrobiliśmy dla tej osoby, której zgasło życie, wszystko, co mogliśmy.
16: Właśnie, wbrew pozorom ta celebracja życia. Bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo po tym świecie chodzić będzie, prawda? Tutaj mówimy o czymś, na co, no trudno powiedzieć o przygotowaniu się, ale jednak spodziewamy się, że dojdzie w którymś momencie do odejścia naszej najbliższej osoby. Ale często jest też tak, że osoby umierają nagle, prawda? Więc to jest ten moment, że jak jesteśmy tu i teraz, to cieszmy się z tego, co mamy tu i teraz.
9: Dzieci uczą nas też o miłości. To jest coś, co mnie ogromnie wzrusza, porusza, bo bardzo często nasi pacjenci to dzieci bardzo chore. Dzieci, którymi kontakt jest utrudniony, a jednak widać więź z rodzicem i to jest dla mnie coś, co było wręcz zaskakujące.

0: dziecko, jak bardzo chce się, żeby każdy, jeszcze chociaż jeden dzień, jeszcze minuta, jeszcze trochę z nim,
1: tak.
0: Bo ta miłość jest. Natomiast dla mnie to jest największy wymiar tej miłości, kiedy w pewnym momencie rodzic mówi, już kochanie, już rozumiem, że to już to miejsce nie jest dla ciebie. I w tym momencie bardzo często widać też ulgę w dziecku, że ten układ nerwowy też jakby odpuszcza. No to jest niesamowite połączenie.
1: To są dzieci bardzo ciężko chore. Często towarzyszy im duży ból i tutaj też rola taka nieoceniona lekarzy, żeby on był jak najmniejszy, jak najmniej odczuwalny.
2: To też staramy się właśnie o tym bardzo często mówić. Hospicjum kojarzy się ludziom z bólem i cierpieniem, a właśnie sztab ludzi pracuje po to, żeby nie bolało, żebyśmy nie cierpieli, żeby ten ostatni etap życia nie był naznaczony katuszami, tylko właśnie tym zatrzymaniem się. I to jest niesamowite, tak jak na początku pani redaktor przytoczyła tą naszą misję, że w zasadzie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, więc to dokładanie życia do każdego dnia może stać się pewną filozofią, którą uczymy też zdrowe dzieci, rodziców, którzy w pędzie życia zapominają, że to wszystko kiedyś się skończy.
1: Tak, dokładnie, że jakie te relacje są dzisiaj ważne, być tu i teraz z własnym dzieckiem, tak? Wokół państwa, czy fundacji, czy właśnie Centrum Emocja, gromadzi się wiele wspaniałych aniołów i tutaj można powiedzieć, że już sporo takich fantastycznych akcji, które się odbyły, jak chociażby Morze Aniołów, prawda? A nie wiem, anioły biznesu, czy każda jedna osoba, która w jakikolwiek sposób pozostawia ślad i angażuje się, czy to w formie wolontariatu, czy w jakiejś innej formie pomocowej.
2: No rzeczywiście bez aniołów nie funkcjonowałoby hospicjum, ponieważ środki publiczne wystarczają na około 40% miesięcznych kosztów. Mamy taką główną akcję Zostań Aniołem, czyli 8 zł miesięcznie szukamy całej armii, która taki skromny datek, ale zwielokrotniony o całą rzeszę ludzi, zmieni się w znak nieskończoności. Tak też z dziećmi rozmawiamy, że ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności, czyli znowu gdzieś zaprowadza nas do tej tajemnicy życia i śmierci, przemijania, albo śmierci i życia. Morze Aniołów, przepiękna akcja Bieg Anioła. Zapraszamy wszystkich, ponieważ cyklicznie odbywają się niesamowite akcje właśnie w hołdzie rodzicom, dzieciom. O wschodzie słońca z okazji Dnia Dziecka ponad 1000 osób, trzymając się za ręce, wchodzi do wody, czekając na świt. Właśnie jeszcze w tej ciemności to ma też taki piękny, metaforyczny wymiar opowiadania o żałobie, o tym, że wszyscy uczymy się tego. A ci, którzy byli przed nami, są naszymi nauczycielami i dobrze pielęgnować tą relację w pamięci.
1: No, to jest chyba takie ważne, żeby w tych trudnych chwilach nie być samemu, prawda? Żeby mieć kogoś z boku i właściwie dzięki czy Centrum Emocja te osoby mają to zapewnione. Piękny ośrodek, 6 lat już państwo macie po gruntownym remoncie, gdzie, tak jak słyszę, rodziny czują się dobrze, tak, że mogą sobie w końcu wygodnie usiąść i spokojnie porozmawiać o tym, co boli.
0: Centrum Wsparcia po stracie, nasza emocja jest otwarta oczywiście nie tylko dla naszych rodzin hospicyjnych. Każda osoba, która doświadczyła straty, nie tylko w Trójmieście, ale też w całej Polsce, bo prowadzimy spotkania online, może się do nas zgłosić. Żałoba jest trochę mało zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, że jeszcze...
1: Niechętnie się mówi, prawda?
0: No tak, w ogóle śmierć nie jest takim miłym tematem.
1: Tak.
0: Chociaż ostatnio jedna studentka, bo mamy też, prowadzimy podyplomówkę, czy współprowadzimy na jednej z uczelni, powiedziała, a z drugiej strony jest taka epatowanie śmiercią, no nie wiem, w horrorach, prawda?
1: No tak.
0: A jednak jak chodzi już o taki wymiar społeczny, o rozmowy takie, które mogą być wnoszące, to jest tego za mało. I mam też takie poczucie, że jest takiej mało rzetelnej pomocy dla osób. Często trafiają do nas osoby od innych specjalistów, którzy powiedzieli, że oni się żałobą nie chcą zajmować, że to jest za trudne. Też spotykam się z opiniami osób w żałobie, że miejsca pracy oczekują od nich natychmiastowego powrotu do tej samej sprawności. Jest też mało wiedzy, że żałoba to nie tylko emocje, ale że ona wpływa też na procesy poznawcze, że trudniej się skupić, że to trzeba czasu, żeby dojść do takiego miejsca i ono może nigdy nie być dokładnie takie samo jak przed. I czasami można stracić dobrych specjalistów, gdyby się jeszcze dało im szansę i trochę wsparło w tym trudnym okresie. Więc mam też takie wrażenie, że odpowiadamy na to, czym jest żałoba, że to jest proces, który no, śmiem twierdzić, każdego dotknie w jakimś stopniu.

0: każdy z nas doświadczy straty. Dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy wtedy. Więc cieszę się, że mamy otwarte drzwi dla wszystkich. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tych aniołów, tak. Czy mogę?
1: Tak, jak najbardziej,
0: bo ja tu patrzę też z tej drugiej strony i jestem bardzo im wdzięczna za to serce, które otwierają na nas. Możemy też uczcić to nasze dziecko, pomyśleć o nim.
1: Bardzo dziękuję. Pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom oraz pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Miło mi było panie gościć. Wzajemnie. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Audycja poradnicza. Tym żyje Trójmiasto.
3: Sypią się mandaty za jazdę na rowerze po sopockim Monciaku. Od 1 maja do końca września na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, ale nie wszyscy zsiadają z roweru czy hulajnogi. Straż Miejska wystawia już ponad 100 mandatów. 9 ofert wpłynęło w przetargu na modernizację 2 ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Remonty przejdą ulice Turystyczna i Lazurowa. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie nieco ponad 10 milionów złotych. Wybrany wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie remontu. Na razie trwa analiza ofert. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
4: Nowa jednostka SAR będzie miała 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jej budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
4: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
6: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
4: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach.
3: Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace w pasie drogowym mają rozpocząć się po zakończeniu festiwalu Open Air. W ramach inwestycji powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym, dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, nowy chodnik i droga rowerowa. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą dwa nowe, nowoczesne skanery, które są w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W tym roku gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów. Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie znajduje się w Leźnie i ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasów w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości.
4: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemioc.
7: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
4: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
8: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tę przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
4: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
3: Ponad 29 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury dla Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację poszpitalnego zespołu Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. To jeden z najcenniejszych zabytkowych kompleksów Gdańska. Jego historia sięga średniowiecza.
2: Tydzień w Trójmieście.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
9: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
10: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
9: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
10: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
9: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
10: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
9: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedno z najpiękniejszych mórz całego świata. O każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
10: Tak, jestem gotowa.
9: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
10: Wydaje mi się, że...
9: No nie jest...
10: 1815?
9: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
10: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
9: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
10: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że mi wszystkie pytania takie będą. Ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa? 1920?
9: Tak, 1920. Brawo. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
10: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
9: Tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
10: Te gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
9: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
10: byłam
9: tak?
10: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
9: tak, to się zgadza.
10: To bym wyeliminowała.
9: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
10: chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
9: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
10: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
9: Tak, zgadza się oczywiście. To nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5. Bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
10: No, super, tak.
9: Na pewno będzie dumny.
10: Tak, mam nadzieję.
9: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
10: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
9: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku, to już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
11: Dzień dobry.
1: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
11: Województwo Pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
1: Brzmi imponująco, można
11: to
1: powiedzieć.
11: Prawda, tak.
1: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
11: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
1: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
11: Tak.
1: Mamy lepsze drogi. I faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
11: Tak,
1: rozbudowę
11: to jest
1: portów.
11: Największa inwestycja na Pomorzu.
1: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
11: dokładnie,
1: prawda?
11: Tak.
1: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
11: tak, przede wszystkim. Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
1: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
11: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
1: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
11: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
1: To różne instytucje będą
11: różnego
1: realizować.
11: Rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
1: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
11: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie. Nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
1: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na żabim kroku, do Urzędu
11: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
1: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
11: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
1: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami?
9: O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
9: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? I tak sobie rozmawialiśmy wstępnie o tym bezpieczeństwie. Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
12: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
9: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
12: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, Jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
12: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
12: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
12: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
12: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
1: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie, tak edukacyjnie, informacyjnie?
12: Nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i jej nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie: hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie, ja wtedy bardzo chętnie odpowiem. Natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
1: PR-owo
12: tutaj zdecydowanie jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji, nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć. A tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
1: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
12: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
1: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
12: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
1: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę.
12: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale ja tutaj powiem, że nie ma takich miejsc.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
12: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Będziemy wkręcać się w Trójmiasto. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pan Ryszard Kopitkę, twórca profilu w social mediach. Wkręć się w Trójmiasto.
13: Dokładnie, zgadza się.
9: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam
13: nadzieję. Też się zgadza, dokładnie.
9: I chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone jakby tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michałek. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą, czy z osobą indywidualną?
13: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest dużo taka niechęć, nie wiadomo co tam się stanie, czy coś nie zginie. Później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
9: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
13: Zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
9: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
13: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, opowiem również i o tym.
9: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
13: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane. Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie i faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
9: A tak w nawiązaniu do tej monotonii to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
13: No też jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że na lepiej. Oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że za ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
9: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
13: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne, można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
9: Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
13: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
9: No właśnie.
13: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stale na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Uphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Uphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison postać XVIII-wieczna stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzce się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. Na skrzyżowaniu Żabiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyła ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, potem pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmieście. No, także postać Wibego była jeszcze znana właśnie już w XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
1: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office, biurowce, prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
13: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on wygląda dużo lepiej teraz zewnątrz, elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
1: Niż kiedyś, jeszcze. Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
13: Tak, jak najbardziej.
1: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
13: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie można by było snuć jakieś historie. Mamy ruiny baszty, które dzisiaj nosi nazwę Baszty pod Zrębem. A na przedwojennych fotografiach widać, że bezpośrednio do samej baszty przylegał dom Wałmistrza. Wałmistrz był urzędnikiem do roku 1920, który miał za zadanie doglądać odpowiedniego fragmentu swoich właśnie fortyfikacji, no bo urząd też fortyfikacyjny właśnie tutaj na Starym Przedmieściu miał się mieścić.
1: Ciekawe jest to łączenie tej starej architektury z tym, co nowe, bo tutaj po sąsiedzku bardzo to widać.
13: A czy akurat dla mnie ten budynek właśnie, który stoi koło spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlu, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat przecież, dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
1: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?
13: Ożywiło.
1: Tłoczno po obu stronach rzeki, prawda?
13: Tak, tak. To już chyba zasługa też wszystkich lokali, które tam działają.
1: I na pewno tych mostów zwodzonych i kładek wszelakich.
13: Może trzeba było trochę inny kształt jednak tej kładki nadawać. Zrobiliśmy dopiero co przecież most stągiewny zwodzony na wzór wykonany historycznego, ale on jest podnoszony w dwie strony, więc nie jest takim dominującym, gigantycznym elementem, który podnosi się do góry jak ta pierwsza kładka, która powstawała na Łowiankę, prawda? Mimo wszystko tylko gdzieś tam z perspektywy, gdzie stoimy, czy na moście, zawsze widzimy ten element.
1: Jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
13: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
1: Gdzie nas tam pan oprowadzi?
13: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe. Na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać i wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
1: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
13: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
1: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
13: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec, by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstało w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut. Nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekałem, żeby wejść.
1: Naprawdę?
13: Do środka.
1: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
13: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
1: no
13: w zasadzie
1: proszę.
13: To był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła, więc faktycznie frekwencja nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
1: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, aj, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
13: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny. Jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
1: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia tak bardzo mocno, nie?
13: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
1: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki. Gdańsk Południe, co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek. Dla pana też?
13: Dla mnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90, była jedna ulica małomiejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice. Mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
13: Było miło, zapraszam, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
10: Audycja poradnicza.
13: Zdrowe Trójmiasto.
12: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
14: Dzień dobry, witam.
12: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
15: Dzień dobry.
12: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
16: Dzień dobry.
12: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
16: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci. Dokładnie. To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tą wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowodzeniowych.
12: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
15: Tak, dokładnie.
12: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
16: Tak, istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
12: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
16: Tak,
12: bo może być więcej, dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
16: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca jest sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
12: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
16: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych, jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się

0: mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
1: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę, no chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa tak, głową. Pani Paulina tak. Coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
2: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako dwulatek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego dwulatka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
1: I to był ten trudny czas.
2: Tak.
1: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
2: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię. Ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec. Ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach, no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu WCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
1: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
2: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
1: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście państwo zadowoleni?
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej.
1: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy bardzo

0: Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Zdrowe Trójmiasto.
4: Audycja poradnicza.
3: Tydzień w Trójmieście.
5: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
6: Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces apelacyjny Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo żony na Kaszubach. Mężczyzna upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym. Prokuratura i rodzina domagają się dla niego dożywocia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 29 czerwca. W Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne. Mają pomóc mieszkańcom i odwiedzającym lepiej znieść dni z wysoką temperaturą. Uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura powietrza przekracza 26 stopni. A właśnie rozpoczyna się sezon urlopowy nad Bałtykiem. Ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. Jacek Naumczuk przypomina najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą.
7: Stronimy od alkoholu. To jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie. Także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
6: I przewidywanie. Woda w Zatoce Gdańskiej, choć może mieć wygląd jak na lazurowym wybrzeżu, to temperaturę ma ciągle skandynawską.
7: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku. Także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie.
6: A także o dzieciach. Maluchy na chwilę spuszczone z oczu bardzo szybko potrafią się w plażowym tłumie zgubić. Za nami sesja absolutoryjna w Gdyni. Decyzją radnych prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek otrzymała wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta za 2025 rok. Dyskusja trwała kilka godzin. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i Molo Południowe, czeka spektakularna metamorfoza. Paweł Radzewicz.
8: Chyba każdy, kto spacerował między skwerem Kościuszki a wyjściem z portu, krzywił się nieco na widok ciągu starych hangarów i wklejonych między nie mało atrakcyjnych budek. Teraz w ich miejsce powstanie kompleks Nowa Marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
9: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
8: Nowe budynki będą służyły nie tylko biznesowi i usługom, ale przede wszystkim ludziom morza, zapewnia Bogusław Witkowski.
10: Minimum 50% powierzchni pod potrzeby żeglarskie i to będzie w postaci hangarów, w postaci siedzib, klubów, jachtklub Stal, jachtklub Polski, jachtklub Gryf. Również to będzie powierzchnia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.
8: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
6: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach drugiego etapu budowy nowego oddziału placówki na Westerplatte. Prace obejmą 12 hektarów półwyspu i zakładają m.in. budowę podziemnego gmachu głównego muzeum. Czas na realizację to 35 miesięcy. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, zapowiedziały władze Gdańska. Przy szkole nr 83 przy ulicy Stokłosy powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła nr 84 imienia Jana Brzechwy zyska nowe skrzydło, boisko oraz plac zabaw. Do końca sierpnia potrwa remont budynku dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie nr 2. Prace obejmą naprawę dachu, elewacji oraz renowację okien i okratowań. Prace będą kosztować blisko 240 tysięcy złotych.
5: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
4: Audycja rozrywkowa.
11: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną Pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
1: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
11: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5 na 5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
1: Też mam taką nadzieję.
11: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy Templariusze, czy Krzyżacy, czy Joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
1: Najpierw chciałam powiedzieć, że Templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
11: Tak, tak, oczywiście Krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
1: Ojej.
11: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
1: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
11: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W Sedno Tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
1: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat.
11: O!
1: Więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
11: Tak, o tak. Spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc takie troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
1: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
11: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
1: Tak.
11: Poeta czy festiwal literatury, czy poeta wolności?
1: To może festiwal literatury?
11: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to za festiwal.
1: Właśnie, teraz już muszę zdecydowanie pójść.
11: Tak jest. Pytanie piąte, uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy, zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
1: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w tej poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
11: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
1: Tylko ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
11: Tak?
1: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
11: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4 na 5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
1: moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
11: Aha.
1: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska. Aha. A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia. No i obie tak. Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
11: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
1: Bardzo
11: dla
1: dziękuję.
11: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
11: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
4: Audycja rozrywkowa.
5: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
5: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam Ciebie, Ewo.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
2: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
5: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
2: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
5: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
2: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo. Natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową. Będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
5: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
2: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe, zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
5: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Z przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
12: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
5: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
3: Co jest grane w Trójmieście?
5: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, Tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych. O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
12: Witamy.
13: Witamy.
5: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
12: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline. Także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
5: A jak tak państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które wam się trafiają?
12: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może późne przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
5: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
12: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
5: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
13: Jeżeli chodzi o harpusie, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Runię.
5: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
13: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach i dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat, także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
5: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę, bo się tak okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
13: Dokładnie.
5: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda, to wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
12: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
5: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak? Sam tam przejść tak. tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
12: Tak jest.
5: Jak dużo to czasu zajmuje?
12: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe. Trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
5: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
12: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić. I ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
5: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
13: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
5: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
13: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli, na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
5: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
13: Tak.
5: Tam... Nad jeziorem przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy?
13: Zgadza się. Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
5: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Czas wolny w Trójmieście.
5: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać. Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
12: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren. Chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
5: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
12: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy, oho, widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły, na amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
13: ponad tam, to... i teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
5: Na
13: tam.
5: Pewno, no to genialnie.
12: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
5: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
12: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
5: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
12: Zdecydowanie
5: taka
12: tak.
5: Forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
12: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę, zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
5: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
13: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesnowiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy harpusia w Sopocie, na wdzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
5: No mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę no, takiego porządnego wyczynu, Harpagana.
12: Tak jest, Ride Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych, czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
5: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
12: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
13: Duże wyzwanie.
5: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
14: Dzień dobry, cześć.
5: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
14: Oj, tak naprawdę trudno trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym. Czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
0: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
14: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
0: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
14: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny dom kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
0: Już będzie kontynuowana?
14: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
0: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkanie jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
14: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
0: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
14: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
0: Pogoda też temu sprzyja w końcu, zielona trawka i tak
14: chociaż
0: dalej.
14: Chociaż wiatry czasami
0: u nas.
14: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
5: Skateparki, nie? To
14: skateparki,
5: takie
14: tak.
5: Ulubione miejsca.
14: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
5: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
3: Ciekawe Trójmiasto.
5: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
15: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
5: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
16: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku. A ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
3: Ciekawe Trójmiasto.
15: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
5: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsce.
15: Tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
5: Do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
8: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
12: Wakacje, a jak wakacje, to wiadomo, kąpiele i słoneczne, i wodne. I właśnie dzisiaj o tych kąpielach między innymi porozmawiam z panią Romualdą Kwapisiewicz, prezesem zarządu gdańskiego WOPR-u. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Bardzo mi miło.
8: Audycja poradnicza.
14: Aktywnie w Trójmieście.
12: Edyta Stańczyk z tej strony. Będziemy poruszać ten temat, bo bezpieczeństwo nad wodą to taki temat, o którym mówimy każdego roku. No i niestety każdego roku dochodzi do różnych sytuacji nad wodą. Jest sens, żeby to powtarzać i powtarzać. Bo co to właściwie znaczy być bezpiecznym nad wodą?
13: Bezpiecznym nad wodą to przede wszystkim być świadomym i rozsądnym miejsca, tego środowiska wodnego, ale też i własnych umiejętności, żeby nie podejmować się takich działań, na które wiemy, że z tym się wiąże duże ryzyko. Nie wiem, przepłynąć na drugą stronę jeziora.
12: Takie wyzwania, tak?
13: Takie wyzwania. Jeżeli nie potrafimy pływać, jeżeli nie mamy na przykład bojki przy sobie, jeżeli nie pomyślimy o tym, o sobie, ale też nie pomyślimy o służbach ratowniczych, bo służby ratownicze zawsze podejmą działania, żeby kogoś ratować, ale w tej takiej akcji oni też mogą ponieść stratę. W związku z tym, mając szacunek i do ratowników, i do wody, i biorąc pod uwagę swoje umiejętności, to już jest duże bezpieczeństwo i to jest duża mądrość.
12: Ktoś przepłynął to i ja przepłynę, więc naprawdę 10 razy się zastanowić. Woda, wakacje są dla każdego, ale niech one będą bezpieczne. Wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe. To są ludzie, jak sama nazwa wskazuje, którzy ochotniczo tak pełnią tę służbę i ochotniczo pomagają ludziom. Warto brać pod uwagę to, szanować swoje życie i szanować życie innych.
13: Dokładnie tak. Ta kwestia ochotniczego troszeczkę inaczej teraz wygląda. Przede wszystkim dużo się zmieniło po wprowadzeniu ustawy z 2011 roku dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych. A poza tym, jeżeli chodzi o kwestię ochotniczą, ratownicy, którzy są zatrudniani na plażach za bezpieczeństwo, na przykład na plażach, czy w ogóle na innych akwenach, odpowiada przede wszystkim gmina. I gmina zajmuje zajmuje się kwestią bezpiecznych miejsc, strzeżonych miejsc. Jeżeli są miejsca, w których można się kąpać, no to też niestrzeżone, to też bardzo często pojawiają się tam informacje, że to jest miejsce, można się w nim kąpać, ale to miejsce nie jest miejscem strzeżonym. Ja zachęcam bardzo mocno, właśnie wróćmy z tego lata do swoich obowiązków z wypoczynku. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Jednak mimo wszystko nawet statystyki pokazują, że najmniej utonięć jest właśnie w morzu. Najwięcej na tych akwenach śródlądowych, czy rzekach, czy jeziorach, czy stawach. W związku z powyższym, no to o czym świadczy. Na plażach są ratownicy, którzy są przeszkoleni, mają swój sprzęt, czy to w ośrodkach też różnych wypoczynkowych, czy plażach gminnych. Tam jednak mimo wszystko jest zabezpieczenie i warto. Co jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Jeżeli pływamy, ubierajmy kamizelki. Kamizelki asekuracyjne, ratunkowe, dla dzieci ratunkowe, dla nas no przynajmniej asekuracyjne, jednak prawidłowo założone, odpowiednio zapięte. To już jest takie świadome i mądre podejście, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, z taką mądrością, szacunkiem do siebie, ale i do służb ratowniczych.
15: A jak nie kamizelka, to może być bojka?
13: Jeżeli ktoś pływa w wodzie, to oczywiście powinien mieć bojkę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że no nie wiem, jest jakiś na przykład w zatoce, jak ktoś płynie, jest jakiś tam, może niewielki, ale jest jakieś tam falowanie. Mamy prawo wejść do tego, bo każdy ma prawo wejść do wody. Jeżeli płyniemy z bojką, to tą bojkę widać. Jeżeli ktoś płynie na skuterze, a na skuterze no niektórzy przesadzają z tym prędkościami, a nawet jak nie przesadzają, to i tak dobrze, jak z daleka zobaczy bojkę, to już ma świadomość, że gdzieś tam za tą falą się ukrywa pływak. Tym bardziej, że pływanie długodystansowe teraz bardzo mocno się rozwinęło i nie tylko latem, ale tak samo i zimą. Dlatego ta bojka jest potrzebna.
15: Proszę mi powiedzieć, bo tak, słyszymy, że faktycznie, że to gminy odpowiadają za zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I to gminy tak naprawdę podpisują kontrakty z firmami, które mają zabezpieczenie.

0: numer telefonu do podmiotu, który tym obszarem się zajmuje właśnie, czy albo ten ogólny numer 601-100-100, albo numer podmiotu, który na tym terenie jest, więc jak tam się zadzwoni, to oni na pewno nie są w dużej odległości, w związku z powyższym zdecydowanie szybciej zareagują i stwarzają większe możliwości uratowania danego człowieka, niż jeżeli się będzie dzwoniło na ten ogólny numer. Myślę, że nie ma też takiej świadomości, że coś takiego funkcjonuje, więc tutaj jakby taka informacja byłaby na pewno przydatna, wskazana, żeby wiedzieć i reagować, jak cokolwiek się dzieje, żeby reagować.
1: Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes Zarządu Gdańskiego WOPR-u.
0: Najistotniejsze to jest to, żeby znać środowisko wodne. Współzałożycielem Gdańskiego WOPR-u był pan Romuald Wołodźko. Postać nietuzinkowa, wielki społecznik, popularyzator nauki pływania w różnych grupach wiekowych. Zresztą prowadził nieodpłatne zajęcia. I on też kładł nacisk na to, żeby znać środowisko wodne i umieć pływać. I to jest podstawa. I wtedy to nawet tak odważnie można powiedzieć, że człowiek znający środowisko, umiejący pływać, to człowiek uratowany. Zresztą przyznam się, że ja trenowałam pływanie. Jestem ogromnie wdzięczna mojej mamie, że tam mnie wprowadziła w ten rytm, w ten świat i w treningi pływackie. Przez wiele lat pływałam i to samo, mój mąż też pływał, też był zawodnikiem, i to samo przekazaliśmy dzieciom. I fajnie by było, gdyby jednak mimo wszystko mieć tą świadomość związaną właśnie z koniecznością nauki pływania. I wtedy jak się z dzieckiem i się nauczy, to później idziemy, zdobywamy jakieś tam umiejętności, też umiejętności związane z wodą, czy to nawet ratownictwo, czy żeglarstwo, różne inne sporty teraz, które się pojawiły, czy z SUP-ów tyle osób korzysta, więc to jest takie pisanie, czytanie, pływanie, bo to otwiera naprawdę duże, duże możliwości, nie?
1: Państwo też prowadzicie fajne zajęcia edukacyjne,
0: tak,
1: dla dzieciaków właśnie. Uczycie od malutkiego tych zachowań w wodzie, na zbiorniku, jak sobie pomagać, jak innym pomagać w razie takich awaryjnych sytuacji.
0: Prowadzimy szkolenia, warsztaty, nazwałabym to bardziej warsztatami, w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy sprzętem, właśnie na przestrzeni lat rozbudowaliśmy sobie ten sprzęt o Phantomic CPR, które dają też duże możliwości. Można połączyć z aplikacją, tam jest jakaś gra, tam można obserwować, na ile poprawiamy swoje umiejętności związane na przykład z RKO. W związku z tym tutaj jest też bardzo ważne, bo przy okazji tego szkolenia się mówi o tym algorytmie udzielania pierwszej pomocy, czyli kolejne kroki, jakie się robi, aby ta pomoc była skuteczna. No i pierwszym takim podstawowym, nie będę tutaj rozwijała tego tematu, ale pierwszym podstawowym elementem, który jest i który każdy powinien pamiętać, to jest własne bezpieczeństwo. Osoba, która udziela pomocy, jest chroniona prawem. W momencie, jak podejmuje działania ratownicze, to jest objęta prawem. I nawet jeżeli w przypadku uciśnięć połamie żebra, jeżeli zniszczy ubranie, jeżeli tego rodzaju właśnie podobne jakieś nastąpią uszkodzenia, to nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Bo co z tego, że ja może złamię żebra, ale uratuję mu życie, a żebra się zrosną.
1: Bardzo ważna informacja. Myślę, że wiele osób nawet nie miało takiej świadomości. A skoro już pani zaczęła mówić o tym sprzęcie, jaki się pojawił, to pochwalmy się, bo to nie tylko fantomy, prawda, aplikacje.
0: Tak, no nawiązując do tego, że udzielanie pierwszej pomocy, ale z drugiej strony wszelkie działania na wodzie. No i w ubiegłym roku postaraliśmy się w ramach rozwoju programu Pro 1A. Postaraliśmy się o pozyskanie środków na zakup jednostki do wsparcia ratowniczego, z czego ogromnie się cieszymy. Też w ramach tej dotacji zakupiliśmy stroje ratownicze, też osoby przeszkoliliśmy w zakresie KPP, przeszkoliliśmy też instruktorów pływania. Korzystaliśmy też z takiej bardzo fajnej metody szkolenie w tym zakresie, metoda

0: Hali Weeka. Bardzo ciekawa, jest może za mało rozpropagowana, ale związana z właśnie z pierwszymi krokami w wodzie i też z umiejętnością bycia w wodzie dla osób niepełnosprawnych. Uzyskaliśmy właśnie środki na to, co jest niezmiernie cenne. No i idziemy dalej, żeby rozwijać tą bazę, bo jednak posiadanie odpowiednich jednostek na wodzie to z jednej strony możemy stosować pewnego rodzaju taką prewencję, pływając po wodach tutaj przybrzeżnych i tutaj śródlądowych wokół Gdańska. Można też i szkolić młodzież. Jak jest jednostka, to i zależy nam na tym, żeby więcej młodzieży docierało do nas, ponieważ, a docierają, mamy już te wolontariusze, mamy podpisane umowy wolontariackie, młodzież, która jest zainteresowania rozwijaniem czy nauką pływania, uczeniem się, doskonaleniem pływania, doskonalenie też w zakresie stosowania technik ratowniczych. Tu taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że no to już wiele lat temu było. Otwieraliśmy wraz z Pawłem Adamowiczem falochron zachodni. Mieliśmy to swoje takie stanowisko, na którym była udzielana, znaczy pokazywane, jak udzielać pierwszej pomocy z użyciem fantoma. Ale mieliśmy też koło ratownicze i niektóre osoby, i to było właśnie też takie ćwiczenie, że można było rzucić tym kołem ratowniczym, bo w momencie, jak komuś nawet chcemy pomóc, też musimy wiedzieć, jak to koło rzucić, nie? Na co zwrócić uwagę, żeby jego nie pogrążyć pod tą wodą, prawda? Czyli to jakoś trzeba tego się nauczyć. No i tam były niektóre osoby już w takim zaawansowanym wieku. Starsza pani, która bardzo sobie cenię starsze osoby, które chcą w ogóle spróbować. I ona mówi, ja w życiu swoim ani razu nie miałam okazji rzucenia kołem ratunkowym. I ludzie bardzo chętnie to robili, więc to jest takie zastosowanie podstawowego sprzętu ratowniczego właśnie do ratowania, bo te koła wiszą w różnych miejscach. Poza tym jeszcze AED. Tutaj tak samo jest, no my mamy takie treningowe AED, stosujemy go używając właśnie tych naszych fantomów QCPR i teraz też jak byliśmy i na strefie społecznej, strefa społeczna organizowana przez miasto Gdańsk, przez Fundację Gdańską i Europejskie Centrum Solidarności, to już 7. edycja była, także tam niektórzy ludzie po raz pierwszy korzystali i to właśnie też chodzi o to, żeby mieli odwagę skorzystać z tego AED, bo coraz więcej się pojawia
1: w przestrzeni publicznej, prawda?
0: A jednak mimo wszystko myślę, że jest dużo obaw, żeby to zastosować, a jednak one są bardzo skuteczne, tak jak pokazują statystyki.
1: Jak to się mówi, oczy dookoła głowy, tak. No i przede wszystkim kamizelki na siebie, czy to na supie, czy to na jednej jednostce pływającej po wodzie. Nie zapominajcie Państwo o tym. Bawcie się dobrze tego lata, ale bezpiecznie. Bardzo Pani dziękuję. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes Zarządu Gdańskiego WOPR-u. Bardzo Pani dziękuję.
0: Było mi bardzo miło skorzystać z zaproszenia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Zaproszę Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i nowej wystawy, która zostanie otwarta w tym roku, oraz o muzealnym Oscarze dla Gdańskiego Muzeum. Edyta Stańczyk, w studiu jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
3: Co jest grane w Trójmieście?
4: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy, więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski. Każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora, więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej Państwo odwiedzą, ale jest też na przykład wielka 17-hektarowa zabytkowa twierdza Wisłouścia, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
1: Więc też tam pięknie mamy restaurowana przez lata. Nie?
4: Tak, no i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłouścia. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłoujście mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak, oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
1: Dokładnie.
4: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak, żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
1: Świadomość i pieniądze.
4: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To jest, szczerze mówiąc, najważniejsza rzecz, którą w tym roku planujemy oddać państwu. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i to jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
1: Dla mieszkańców.
4: Dla pani, dla pana, tak, którzy nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No, to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii, to znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze, ale ta wystawa, jeżeli państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Będzie miała bardzo poszerzony charakter, bo zejdziemy po raz pierwszy też do piwnic, czyli tego ostatniego miejsca obrony pocztowców 1 września 1939 roku. I ta wystawa będzie podzielona na dwie części. Pierwsza taka jasna, świetlana, pokazująca właśnie te życie Polaków, chociaż ono ma też wiele trudnych i dramatycznych historii. Będzie znajdowała się na tym pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicach już będzie dominowała czerń, mrok i to będzie ta historia, która nigdy nie została bardzo dobrze opowiedziana. To, że mogliśmy dzięki uprzejmości szkoły właśnie zagospodarować piwnicę, daje też troszeczkę tej wystawie więcej, jeżeli idzie o przekaz, więcej, jeżeli idzie o emocje. W tym muzeum też będzie mała taka sala kinowa, więc będziecie mogli tam państwo w różnego rodzaju wydarzeniach uczestniczyć. Też będziemy tam mieli przygotowany nie tylko program edukacyjny, ale właśnie taki komponent wydarzeniowy. No i to, czego też nigdy nie było prezentowanego w przestrzeni miejskiej, to wątek tego, co się z tymi Polakami z Wolnego Miasta Gdańska po już zakończeniu II wojny światowej stało. Myśmy o tym opowiadali 2 lata temu w ramach wystawy Wolę o tym nie mówić, czyli o tym, jak tych bohaterów Polaków z Wolnego Miasta Gdańska potem na siłę po II wojnie światowej polonizowano, bo nieraz mieli niemiecko brzmiące nazwiska. No, region pogranicza. Tu te interakcje społeczne, małżeństwa mieszane były dosyć silne, więc jeżeli nawet ktoś uważał się za Polaka, ale miał niemiecko brzmiące nazwisko, to potem po II wojnie światowej to był właśnie powód do tego, żeby uznać, że on tutaj nie pasuje, że on jest trochę podejrzany i że można go z tego powodu na różnych płaszczyznach szykanować. To tutaj w Muzeum Poczty Polskiej też ten wątek wystawy zostanie zaprezentowany i jestem ciekaw państwa opinii, jaka będzie właśnie po tych pierwszych dniach zwiedzania. Na pewno każdemu, komu historia Gdańska i nasze miasto leży głęboko w sercu, to tutaj na 1 września 2026 roku do Muzeum Poczty Polskiej zapraszamy.
1: Świeża informacja u nas. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy. To niewątpliwie będzie bardzo duże wydarzenie.
4: Przed nami jeszcze 2027-2028. No zobaczymy. My na pewno każdego roku oddajemy, tak przynajmniej pokazują nasze założenia, bo niedawno robiliśmy podsumowanie 10 lat, no to moglibyśmy tutaj się zdecydować na pewnego rodzaju konkurs. To znaczy w przeciągu 10 lat Muzeum Gdańska oddało około 220 wystaw czasowych, 120 książek. Już wydarzeń liczymy w kwestii kilku tysięcy, bo to są nie tylko weekendowe koncerty carillonowe. To nie są tylko czwartki w Muzeum Gdańska, spotkania z cyklu Akademia Bursztynu, zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju wykłady, prezentacje książek, czy też wydarzenia, które u nas są organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli Państwo byście się zapoznali z tymi liczbami i to, że chyba prawie przez te 10 lat odwiedziło nas około blisko 5 milionów ludzi, no to już w sumie takiej robi wrażenie i zeszły rok zakończyliśmy na bardzo wysokim 13. miejscu w Polsce, czyli Muzeum Gdańska to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13. miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę. Zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak dobrze. W cudzysłowie,
0: to dobrze,
4: jak
0: dobrze.
4: Jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy, odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska. Jeżeli nie jesteście w stanie wymienić wszystkich 10, złapać ich wszystkich, to serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego muzeum i tam już Państwo zobaczycie na bieżąco, co się dzieje. Każdego miesiąca jest kilkanaście ciekawych propozycji wydarzeń, także jeżeli nie online, nie w plenerze, to na pewno w muzeum.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych, propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
4: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych, możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy, możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
1: No właśnie, przed sobą widzę taką fajną planszówkę Wisłą do Gdańska.
4: Tak, tytuł bardzo taki nieoczywisty, więc on już raczej wskazuje nam, że to jest coś archaicznego. I faktycznie Wisłą do Gdańska było najprawdopodobniej pierwszą polską grą planszową wydaną po odzyskaniu niepodległości. To jest 1919 rok, Lwów, więc jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy w ogóle polskie granice się kształtowały. Było wiadomo mniej więcej, że Pomorze albo po plebiscycie, albo bez plebiscytu wejdzie w granicę II Rzeczpospolitej. No ale co z tym Gdańskiem? Nieprzypadkowo w tym tytule pojawia się Gdańsk, bo on dla naszych przodków, dla Polaków żyjących w tym burzliwym okresie dwudziestolecia międzywojennego, był najważniejszy. To gra dotyczyła dostępu do morza, więc nawet taka mała gra turystyczna wydana we Lwowie mówi o pewnego rodzaju aspiracjach, o pewnego rodzaju wyobrażenia przestrzeni, a to jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku ten Gdańsk w mentalu ludzi żyjących pod zaborami w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Odradza nam się niepodległość i nagle ten Gdańsk zaczyna być ważny, więc co robimy? Okej, nawet na takim poziomie wydajemy grę turystyczną. Czyli z Wilna, z Lwowa, ze Śląska pokonujemy całą ówczesną II Rzeczpospolitę albo statkami, albo samochodem po to, żeby dotrzeć do tej mekki polskiej turystyki, jaką jest Gdańsk. To jest gra, która już do niej prawa autorskie wygasły. Egzemplarz zdigitalizowany jest. To jest egzemplarz, który jest przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, więc we współpracy z tą instytucją właśnie mogliśmy wydać ten tytuł. Prawa autorskie wygasły, ale też postanowiliśmy, że to nie będzie takie wydanie jeden do jednego, takie jakie było przedwojenne, tylko troszeczkę tam pogmeramy naszymi paluszkami, ale też we współpracy z Regio Games i doktorem Piotrem Siłką wydamy też wersję współczesną. Więc macie Państwo do dyspozycji dwa warianty. Możecie zagrać tak, jak to było drzewiej i tak, jak gra się w XXI wieku, czyli jest nowa mechanika.
1: Gra dla czterech graczy. Mhm. 8 lat plus, także fantastyczna zabawa.
4: Gra rodzinna,
1: dla
4: dokładnie.
1: Dla całej rodziny.
4: Na takie właśnie wieczory. No poinformujemy też Państwa oczywiście o tym przez nasze kanały, co to za ciekawa gra, z czego się składa.
1: bo my mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
4: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
1: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca i powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
4: No właśnie tutaj już wchodzimy, wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch, jest wydawana publikacja naukowa poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa przy morze, były Siedlce. Teraz będziemy już w lutym i tutaj państwo sobie uzbrójcie kalendarze, śledźcie strony internetowe. Będzie wydane tom o historii Oruni, traktu świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
1: No proszę.
4: Tak. A w tym roku, w czerwcu, zapraszamy państwa do Oliwy, w stulecie włączenia do Gdańska, więc akurat tutaj pięknie to się wszystko spina. Będzie właśnie wystawa poświęcona Oliwie. No i jeszcze gdzieś tam w głowie zeszłoroczne stare miasto gdzieś nam tam dzwoni, bo ono też będzie. Także tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy. Omawia ją w miarę szeroko, czyli tak jak na przykład mieszkańcy Chełma mogą się dowiedzieć, że na ich terenie funkcjonowała w średniowieczu ceglarnia i że w ogóle te historie jeszcze ciągną się dalej aż do XVII wieku na różnych płaszczyznach. To tak samo w Oliwie też takie ciekawe wątki będą poruszone. I w ten sposób budujemy świadomość lokalną, bo te historie naszego otoczenia, naszego środowiska, w którym na co dzień żyjemy, powinniśmy znać, a jednocześnie możemy też oczywiście o tym w różnych postaciach rozmawiać podczas rodzinnych obiadów. To są zawsze takie ciekawe rzeczy, bo przecież każdy chce się pokazać jako erudyta, ten, który coś wie.
1: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Miło mi było pana gościć.
4: Dzięki serdeczne. Cześć, dzięki. Do zobaczenia w muzeum.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
5: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie, dlaczego dzień, a nie dni radości?
5: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości i stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność państwa stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako stowarzyszenie Dzień Radości.
5: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty, gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć i tak, odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właśnie duża impreza ogrodowa, dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Jakby ją chcieć ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
5: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. Myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
5: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
5: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie 4 dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
5: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa,
5: tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno, jesteśmy spięci w sobie, prawda?
5: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
5: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy, zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
3: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
6: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
6: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
6: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności i tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe. Ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
6: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
7: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
6: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Przy czym na dole... Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
7: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod, też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
6: Pięknie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Czego jeszcze nie wiecie Państwo o Gdańsku? To możecie sprawdzić, biorąc udział w naszym radiowym quizie, na który zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
2: Audycja rozrywkowa.
8: Zaproszę Państwa za chwilę, właściwie jednego z uczestników, jednego ze słuchaczy tym razem radia, na quiz o Gdańsku. Przypomnę, że zadaję 5 pytań dotyczących Gdańska. Mają Państwo kilka odpowiedzi do wyboru. Oczywiście w ten sposób sprawdzamy wiedzę gdańszczan o swoim ukochanym mieście, ale też zachęcam słuchaczy, tych z Państwa, którzy teraz mają włączone radio, żebyście też słuchali, też próbowali odpowiadać z dzisiejszym uczestnikiem naszej zabawy. No i przy okazji właśnie sprawdzili wiedzę o Gdańsku, bo to piękne miasto z bogatą historią, z pięknymi zabytkami. No właśnie, no to poznajmy, proszę Państwa, dzisiejszego uczestnika. To jest pan Jakub. Witam, panie Jakubie.
9: Dzień dobry, pani Moniko. Witam wszystkich słuchaczy.
8: Pan mieszka w Gdańsku od wielu lat, czy od niedawna? Jak to jest?
9: Ja jestem napływowy tak naprawdę. Mam jedno mieszkanie w Warszawie, jedno w Gdańsku i będę po prostu przebywać w Gdańsku przez część roku, a drugą część roku spędzać
8: w Warszawie. Zgaduję, że ta część roku spędzana w Gdańsku to lato?
9: No właśnie, wolę w Gdańsku być zimą, no bo jest cieplej, mniej ludzi.
8: Proszę.
9: No ale też latem korzystamy w miarę możliwości, prawda, bo to polskie morze jest piękne.
8: Ale tylko pan pracuje w Gdańsku, czy też zwiedza, poznaje miasto?
9: No staram się zwiedzać i poznawać, żeby stać się też trochę gdańszczyninem. Może kto wie, może później na stałe się przeniesiemy tutaj.
8: Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Panie Jakubie, no ale tutaj quiz na pana czeka. My tu gadu, a tu...
9: To się okaże.
8: Właśnie, a tu pytania mam przygotowane dla pana. No to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Wydaje się dosyć proste, ale trzeba być spostrzegawczym. Co mieści się w herbie Gdańska? Czy złota korona, a pod nią dwa białe krzyże? Czy drewniana łódka ze złotym wiosłem? Czy Gdańsk nie ma herbu?
9: Wydaje mi się, że będzie to odpowiedź, złota korona i te dwa białe krzyże.
8: Tak, oczywiście, i to można przecież zauważyć, prawda, w wielu miejscach w Gdańsku. O, i widzę, że jest też, słyszę jakąś małą pomocnicę z tyłu, panie Jakubie.
9: Pomocnika nawet.
8: Pomocnika. Proszę pozdrowić od radia. Drugie pytanie. Jaki słynny jarmark odbywa się latem w Gdańsku? Jarmark wakacyjny, jarmark sierpniowy czy jarmark dominikański?
9: Jarmark dominikański oczywiście.
8: No oczywiście, jarmark dominikański. Gdański, który, jak się domyślam, pana omija, bo pan zimą w Gdańsku.
9: Załapaliśmy się raz.
8: Nie, no pewnie, to koniecznie, to trzeba się załapać i to nie raz, nie dwa, a nawet nie trzy, tylko wpisać sobie w ogóle do kalendarza, że co roku odwiedzamy jarmark dominikański, bo to jest piękne wydarzenie. Trzecie pytanie, panie Jakubie, świetnie panu idzie. Czy Gdańsk jest najstarszym miastem w Polsce, tak czy nie?
9: No, raczej nie jest najstarszy.
8: No nie, oczywiście każdy, kto zna historię Polski, tak właśnie by odpowiedział. Oczywiście, że nie jest najstarszym, chociaż jest bardzo starym miastem z ogromną tradycją, ale faktycznie nie najstarszym. Czwarte pytanie. Czy Gdańsk był gospodarzem Mistrzostw Europy w 2012 roku? Tak czy nie?
9: Tak, był.
8: No jasne, no, pan jako mężczyzna, domyślałam się, że będzie pan wiedział. Tak, to były Mistrzostwa Europy
9: nawet
8: w piłce nożnej. No, proszę bardzo. Pamięta pan, czy był wygrany, czy dla kogo i dla kogo?
9: Na pewno nie był wygrany.
8: No dobrze, panie Jakubie, no to ostatnie pytanie. Pytanie bardzo proste się panu akurat tutaj trafiło na sam koniec, takie bez bólu. Jak nazywa się lotnisko w Gdańsku? Czy to jest lotnisko NSZZ Solidarność, Okęcie czy Lecha Wałęsy?
9: Lecha Wałęsy.
8: Lecha Wałęsy, oczywiście tak, gratulacje, to jest bardzo dobra odpowiedź. Panie Jakubie, no 5-5, rewelacja.
9: Cóż, no nie mogło być inaczej.
8: Panie Jakubie, oczywiście gadżety radia należą do pana. Bardzo dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla rodziny, dla syna, jak się domyślam, tak? Którego słyszymy
9: tak jest,
8: w tle. Jerzy, dla syna Jerzego.
9: Dziękuję i pozdrawiam również całe radio i panią.
8: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście kolejnych słuchaczy radia do udziału w naszym quizie, do wygrania gadżety radia. Ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiedzieliśmy, wracając do herbu Gdańska. Oczywiście złota korona, a pod nią dwa białe krzyże. Na czerwonym tle te dwa elementy, tak jak krzyż Wielkiego Mistrza, nawiązują do przynależności Gdańska do Królestwa Polskiego. Wspominaliśmy też dzisiaj jarmark dominikański, którego początki wiążą się ze średniowieczem i przywilejami papieskimi i biskupimi, na mocy których zakon kaznodziejski mógł organizować właśnie te specjalne dni handlowe. Wspominaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które odbyły się m.in. w Gdańsku w 2012 roku. Organizatorem tych mistrzostw były dwa kraje, przecież jak doskonale państwo pamiętają, Polska i Ukraina, a miastami i gospodarzami oprócz Gdańska były także Warszawa, Wrocław, Poznań, Kijów, Charków, Donieck i Lwów. No i na koniec lotnisko, skąd gdańszczanie udają się w świat. Wyjeżdżają na wakacje, ale wracają do swojego pięknego miasta. Imię Lecha Wałęsy nadano temu lotnisku w 2004 roku. Dużo się dzisiaj znowu dowiedzieliśmy o Gdańsku, a ja zapraszam serdecznie na kolejny quiz już niebawem na antenie radia.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Dziękuję Monice i przypominam, że udział w zabawie Wiedzy o Gdańsku może wziąć każda chętna osoba. Zapraszamy.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Pani Monika Bronicka, witam panią.
10: Dzień dobry.
1: Dodam, że pani Monika jest mistrzynią Polski w pływaniu na supie.
10: No, byłam na przykład pierwszą Polką, która dwukrotnie startowała w Igrzyskach Olimpijskich w żeglarstwie. Teraz już nie, są inne, ale to tak jak Sydney 2000, Jeteny 2004, także to o tych czasach mówimy.
1: Czyli żeglarstwo regatowe na deski zamienione, widać z dużym efektem.
10: Ja miałam to szczęście, że no, mój ojciec był trenerem żeglarstwa i wychowałam się tak naprawdę na pomostach. Ja do dzisiaj uważam, że ja się wychowałam w kamizelce sukracyjnej. Że ja po prostu od dziecka, zresztą jak oglądam też jakieś zdjęcia, ja zawsze miałam kamizelkę. Ja bawiłam się w piasku na plaży i byłam w kamizelce. I tak samo w sumie wychowywałam moje dzieci. Mieszkaliśmy w pewnym momencie nad stawami, były blisko stawy i jeżeli nie byłam z nimi, to one po prostu miały założoną kamizelkę sukracyjną, jak same gdzieś biegały. I tutaj też nieraz się spotkałam z taką sytuacją, że po prostu rodzice mają za dużą taką dozę zaufania do dzieci, albo też przez to, że się sami boją wody, to unikają tego kontaktu z wodą i zabraniają dzieciom, a potem te dzieci po prostu idą nad wodę, bo jest to coś zakazanego i wtedy się przydarzają te wypadki, więc po prostu tutaj warto oswajać z wodą dzieci od najmłodszych lat, ale właśnie ucząc tego bezpieczeństwa, ucząc tego, że po prostu nad tą wodą musimy wiedzieć, jak się zachować, jak się zabezpieczyć i pilnować tego. Przez większość czasu byłam zalewana wodą, ale tak naprawdę ciągle miałam mokrą głowę i byłam przemoczona. Zwłaszcza, że te 20 lat temu i 30, jak uprawiałam jeszcze tą dyscyplinę, to też te ubrania nie były tak doskonałe, specjalistyczne, jak dzisiaj są. I mam takie wrażenie, że się przemarzłam na tyle, że ta woda nie sprawia frajdy. Nawet wybieram świadomie prysznic zamiast wanny. Tak jakby nie lubię odmaczania się w wodzie. To jak zawsze mówię, że nie lubię po prostu odmaczania się. Natomiast uwielbiam wodę, kocham wodę i lubię być nad wodą na jednostkach pływających. Tak. I to jest zupełnie coś innego. Co oczywiście nie oznacza, że się tam raz, dwa razy w roku nie wykąpię i nie przepłynę w tej wodzie, ale to już musi być naprawdę takie przyjemne warunki. Chociaż też no, morsuję, więc to nie jest tak, że nie wchodzę do zimnej wody, ale to jest wtedy co innego, bo to jest już wyzwanie, jakiś cel. Nie jest, że przychodzi maj i ja czekam, kiedy ta woda się nagrzeje, żeby popływać się wykąpać.
1: Mówimy tak, o takich sportach wodnych jak pływanie na supie. Ostatnimi czasy w Polsce coraz chyba modniejsza dyscyplina, coraz więcej osób właściwie kupuje te supy, bo okazuje się, że są dostępne, można je złożyć i w formie plecaka zarzucić też na plecy. I jak ktoś uprawia ten sport tak rekreacyjnie, od czasu do czasu lubi sobie sprawić przyjemność, no to nie musi kombinować na jakieś małe samochody, zakładać tej deski ciężkie, jeśli nie ma stelaża. Jest to proste, ale okazuje się, że ten sup też nie jest aż taki chyba wymagający, jeśli chodzi o jakieś ubranie, bo są osoby, które po prostu no, zakładają ewentualnie buty antypoślizgowe takie, no, ale nie wchodzą ani w piankach na te supy. Wchodzą w tym, w czym wygodnie.
10: Tak, dokładnie. Ja pływam, mam kontakt z supem tak naprawdę bez przerwy od 2016 roku, czyli to już no, ładnych parę lat. I obserwuję to no, też jakby od kilku lat. Ten sup rzeczywiście staje się coraz bardziej popularny w takim wymiarze amatorskim. Ja tu się śmieję, że wręcz sup stał się bardziej takim profesjonalnym materacem plażowym. Więc jakby wyparło to materace typowe takie na plaży, a teraz po prostu jak siedzi na plaży, to parę osób ma supy i sobie tam się pluszcze, skacze, tam ktoś się przepłynie trochę. No, forma takiej rekreacji i zabawy. I to jest fajne, bo na pewno jest to bezpieczniejsze od materaca i daje dużo więcej możliwości, ale też właśnie jest to świetna forma aktywności, rekreacji, spędzenia czasu nad wodą i takiej aktywności, która mobilizuje wiele mięśni naszego ciała, przede wszystkim też mięśnie głębokie, bo tutaj trzeba dbać o ten balans i zachować tą równowagę na tym supie. I też nie jest to trudne. Tak naprawdę dla każdego zdrowego i przeciętnie aktywnego, takiego sprawnego człowieka jest to dosyć proste do pojęcia. Proste zasady są na supie wiosłowania. Oczywiście no, polecam każdemu godzinę z instruktorem. Zawsze mówię, że więcej już niekoniecznie trzeba, ale taka godzina, żeby przede wszystkim nabrać prawidłowych nawyków, żeby nauczyć się kwestii bezpieczeństwa wchodzenia na tego supa, prawidłowego wiosłowania po to, żeby uruchamiać prawidłowe mięśnie, żeby nie nadwyrężać się, żeby po prostu czerpieć z tego jak najwięcej frajdy. No i tyle wystarczy, żeby cieszyć się tym, żeby pływać po różnych akwenach, można pływać po jeziorach, po rzekach, po morzu i doskonalić swoje umiejętności albo po prostu cieszyć się z bycia nad wodą.
1: Tak, i można uprawiać to amatorsko, tak jak pani wspomniała, ale też zawodowo, bo przecież pani jest najlepszym przykładem mistrzyni Polski w pływaniu na supie.
10: Że tak, no sup jest też dyscypliną, to jest no, niszowa dyscyplina, kolejna i wciąż nowa w Polsce. Startowałam w Mistrzostwach Świata na Węgrzech, gdzie było 400 zawodników i zawodniczek z całego świata, więc na świecie, no w różnych rejonach świata jest ona jednak bardziej popularna i w sumie wszędzie się już teraz tego supa uprawia. No ten sup sportowy jest trochę inny, tak? To już są inne deski. Tu mamy deski dłuższe, bardzo wąskie, tak naprawdę ledwo się na szerokość nóg tam mieścimy na tych deskach. Dużo trudniej jest utrzymać równowagę. Są to też najczęściej już te takie profesjonalne deski, to są oczywiście deski sztywne, a nie pompowane i deski karbonowe, czyli pokryte włóknem węglowym, też o odpowiednich wymiarach zgodnych z przepisami. Wiosła są też karbonowe. No i to jest rzeczywiście już no, sport, ludzie trenują, mamy zawody, mamy cykl Pucharu Polski, mamy różne zawody, które też fajnie, bo łączą, przynajmniej w Polsce, te zawody są łączone, łączą rywalizację taką na poziomie bardziej profesjonalnym i też tą amatorską, czyli w każdych zawodach mamy możliwość rywalizacji na deskach w tak zwanej rywalizacji pro, czyli tych zawodników i też jest public race, czyli dla ludzi, którzy tak naprawdę mogą pierwszy raz w życiu wystartować, mogą, nie wiem, tydzień temu kupić supa i przyjechać na zawody, wystartować i jeszcze tak naprawdę zdobyć medal, bo tak jak mówisz, to niszowa dyscyplina i wszystkich zachęcam, bo rywalizacja no, wynosi tą rekreację na inny poziom i tą frajdę spędzania czasu nad wodą, więc naprawdę warto się zmierzyć, nauczyć się też wielu nowych rzeczy podczas takiej rywalizacji.
1: I to, co już słyszałam, to też jest ciekawe, że właściwie na tym supie to można tak i sprinty, nie? I longi, bo można i dłuższą trasę, jeśli chodzi o zawody, przepłynąć, można na czas gdzieś tam z przeszkodami. To
10: znaczy, generalnie są trzy rodzaje wyścigów, więc to są sprinty i to jest dystans 200 metrów. Następnie jest wyścig techniczny i wyścig techniczny ma dystans od kilometra do powiedzmy 3 kilometrów, natomiast zawiera wiele zakrętów. I jest wyścig długi, tak zwany long race. I tutaj ta odległość, no to powiedzmy to 8 kilometrów w górę na naszych polskich zawodach. To zwykle jest to dystans 8-10 kilometrów. Natomiast na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku był dystans 18,5 kilometra.
1: Jezioro Wysockie, tam panią Monikę można spotkać. Zawsze warto wcześniej zadzwonić, żeby ewentualnie móc się umówić.
10: Mam na przykład taką sąsiadkę, która ma supa od lat, tam właśnie na Jeziorze Wysockim. I ona na przykład najbardziej w supie lubi to, że ona sobie wyjdzie na jezioro, położy się i sobie leży na tym supie pół godziny, godzinę, medytuje właśnie w takiej ciszy, spokoju na środku jeziora i potem sobie spokojnie podwiosuje i wróci do domu. I to jest dla niej największa na przykład frajda w supowaniu, więc są też zajęcia jogi na supie w wielu miejscach prowadzone, więc ten sup jest bardzo takim rozmaiconą formą.
1: Pani Monika Bronicka.
10: Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Skoro nie możemy dołożyć dni do życia, dołóżmy życie do dni. To motto oddaje pięknie to, czym panie się zajmujecie. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną są właściwie pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom, a także pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Pięknie panie witam.
2: Witamy.
0: Audycja poradnicza.
1: To już od 2014 roku fundacja działa na rzecz dzieci chorych z Pomorza.
2: No już na ten moment nawet powiat chojnicki.
1: Również.
2: I mamy nadzieję, że czuchowski, więc 140 kilometrów od siedziby po to, żeby każde dziecko na ostatni etap życia miało możliwość wrócić do swojego rodzinnego domu, tam gdzie czuje się najlepiej, mając dostęp do specjalistycznej całodobowej opieki.
1: W tej ostatniej drodze tak naprawdę towarzyszycie dziecku, jego rodzinie i zapewniacie to, co jest najważniejsze. Jak to się mówi, hospicjum to też życie. I widać, ile tak wbrew pozorom jest też uśmiechu i radości, pomimo tego, że jest tak trudno, prawda?
3: Nasze dzieci są też z nami, jakby nie wszystkie są aż tak krótko, więc my się przywiązujemy do tych rodzin. Ja mam, oprócz tego, że jestem koordynatorem, jestem też psychologiem i pracuję i w hospicjum pomoże dzieciom i w Centrum Wsparcia po stracie i w naszym też hospicjum perinatalnym, czyli znam jakby te wszystkie i trudności, z którymi się borykają osoby i te wszystkie miejsca osobiście, nie tylko teoretycznie, więc to właśnie jest ważne, że jest to życie, bo ludziom hospicjum już samo słowo kojarzy się głównie ze śmiercią, a śmierć to jest chwila, a zanim do niej dojdzie, to tam jest bardzo, bardzo dużo po prostu tego, z czym zazwyczaj rodziny się borykają i tych samych trudności i innych, dodatkowych. I dla mnie to jest zaszczyt towarzyszyć im w tym. No i widzę niesamowitą pracę przede wszystkim zespołu medycznego, naszych pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, którzy mają tam swój wielki udział. Nasz jest poboczny, to oni robią największą robotę.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, jak liczny jest teraz ten zespół i kto wchodzi w skład?
2: Już na ten moment prawie 60 osób w tych trzech naszych filarach każdego dnia patrzy odważnie w oczy temu, co nieznane, patrzy w oczy śmierci. No, u nas rzeczywiście dzieci uczą nas przeżywania śmierci i tak też uczymy się o tym myśleć, że to też trzeba umieć przeżyć, że śmierć niezależnie od naszych poglądów nie kończy relacji. I medycyna paliatywna, zwłaszcza pediatryczna, nie pyta, czy umrzemy, tylko w jaki sposób. I tu się okazuje, że ta bezradność, która zazwyczaj przytłacza większość z nas, rodzi bardzo dużo konkretnych działań po to, żeby osoby po stracie miały pewność, że my wszyscy, jako medycy, psychologowie, przyjaciele, rodzina, całe społeczeństwo, zrobiliśmy dla tej osoby, której zgasło życie, wszystko, co mogliśmy.
1: Właśnie, wbrew pozorom ta celebracja życia, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak długo po tym świecie chodzić będzie, prawda? Tutaj mówimy o czymś, na co, no trudno powiedzieć o przygotowaniu się, ale jednak spodziewamy się, że dojdzie w którymś momencie do odejścia naszej najbliższej osoby, ale często jest też tak, że osoby umierają nagle, prawda? Więc to jest ten moment, że jak jesteśmy tu i teraz, to cieszmy się z tego, co mamy tu i teraz.
3: Dzieci uczą nas też o miłości. To jest coś, co mnie ogromnie wzrusza, porusza, bo bardzo często nasi pacjenci to dzieci bardzo chore. Dzieci, którymi kontakt jest utrudniony, a jednak widać więź z rodzicem. I to jest dla mnie coś, co było wręcz zaskakujące, że dziecko, które nie widzi, wie, czy rodzic jest, czy nie jest, czy już wyszedł z pomieszczenia, na przykład jest niespokojne. Ta więź między nimi, to jest coś przepięknego, czego nie miałam świadomości, póki tego nie mogłam zobaczyć. Ale to też bywa czasami utrudnieniem, bo też rodzicom bardzo trudno jest przyjąć właśnie to, że ich dziecko umiera, że to jest terminalna choroba, że ta relacja nie będzie długa. I z jednej strony bardzo dobrze to rozumiem i wszyscy to rozumiemy, jak trudno jest puścić swoje dziecko, jak bardzo chce się, żeby każdej, jeszcze chociaż jeden dzień, jeszcze minuta, jeszcze trochę z nim,
1: tak.
3: Bo ta miłość jest. Natomiast dla mnie to jest największy wymiar tej miłości, kiedy w pewnym momencie rodzic mówi: już kochanie, już rozumiem, że to już to miejsce nie jest dla ciebie. I w tym momencie bardzo często widać też ulgę w dziecku, że ten układ nerwowy też jakby odpuszcza. No to jest niesamowite połączenie.
1: To są dzieci bardzo ciężko chore. Często towarzyszy im duży ból i tutaj też rola taka nieoceniona lekarzy, żeby on był jak najmniejszy, jak najmniej odczuwalny.
2: To też staramy się właśnie o tym bardzo często mówić. Hospicjum kojarzy się ludziom z bólem i cierpieniem, a właśnie sztab ludzi pracuje po to, żeby nie bolało, żebyśmy nie cierpieli, żeby ten ostatni etap życia nie był naznaczony katuszami, tylko właśnie tym zatrzymaniem się. I to jest niesamowite, tak jak na początku pani redaktor przytoczyła tą naszą misję, że w zasadzie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, czy będzie jutro, więc to dokładanie życia do każdego dnia może stać się pewną filozofią, którą uczymy też zdrowe

0: lat i angażuje się, czy to w formie wolontariatu, czy w jakiejś innej formie pomocowej.
1: No rzeczywiście bez aniołów nie funkcjonowałoby hospicjum, ponieważ środki publiczne wystarczają na około 40% miesięcznych kosztów. Mamy taką główną akcję Zostań Aniołem, czyli 8 zł miesięcznie szukamy całej armii, która taki skromny datek, ale zwielokrotniony o całą rzeszę ludzi, zmieni się w znak nieskończoności. Tak też z dziećmi rozmawiamy, że ta ósemka zmienia się w znak nieskończoności, czyli znowu gdzieś zaprowadza nas do tej tajemnicy życia i śmierci, przemijania, albo śmierci i życia. Morze Aniołów, przepiękna akcja Bieg Anioła. Zapraszamy wszystkich, ponieważ cyklicznie odbywają się niesamowite akcje właśnie w hołdzie rodzicom, dzieciom. O wschodzie słońca z okazji Dnia Dziecka ponad 1000 osób, trzymając się za ręce, wchodzi do wody, czekając na świt. Właśnie jeszcze w tej ciemności to ma też taki piękny, metaforyczny wymiar opowiadania o żałobie, o tym, że wszyscy uczymy się tego. A ci, którzy byli przed nami, są naszymi nauczycielami i dobrze pielęgnować tą relację w pamięci.
0: No, to jest chyba takie ważne, żeby w tych trudnych chwilach nie być samemu, prawda? Żeby mieć kogoś z boku i właściwie dzięki czy Centrum Emocja te osoby mają to zapewnione. Piękny ośrodek, 6 lat już państwo macie po gruntownym remoncie, gdzie, tak jak słyszę, no, rodziny czują się dobrze, tak, że mogą sobie w końcu wygodnie usiąść i spokojnie porozmawiać o tym, co boli.
2: Centrum Wsparcia po stracie, nasza emocja jest otwarta oczywiście nie tylko dla naszych rodzin hospicyjnych. Każda osoba, która doświadczyła straty, nie tylko w Trójmieście, ale też w całej Polsce, bo prowadzimy spotkania online, może się do nas zgłosić. Żałoba jest trochę mało zaopiekowana. Ja mam takie poczucie, że jeszcze...
0: Niechętnie się mówi, prawda?
2: No tak, w ogóle śmierć nie jest takim miłym tematem.
0: Tak.
2: Chociaż ostatnio jedna studentka, bo mamy też, prowadzimy podyplomówkę, czy współprowadzimy na jednej z uczelni, powiedziała, a z drugiej strony jest taka epatowanie śmiercią, no nie wiem, w horrorach, prawda?
0: No
2: a jednak jak chodzi już o taki wymiar społeczny, o rozmowy takie, które mogą być wnoszące, to jest tego za mało. I mam też takie poczucie, że jest takiej mało rzetelnej pomocy dla osób. Często trafiają do nas osoby od innych specjalistów, którzy powiedzieli, że oni się żałobą nie chcą zajmować, że to jest za trudne. Mhm. Też spotykam się z opiniami osób w żałobie, że miejsca pracy oczekują od nich natychmiastowego powrotu do tej samej sprawności. Jest też mało wiedzy, że żałoba to nie tylko emocje, ale że ona wpływa też na procesy poznawcze, że trudniej się skupić, że to trzeba czasu, żeby dojść do takiego miejsca i ono może nigdy nie być dokładnie takie samo jak przed. I czasami można stracić dobrych specjalistów, gdyby się jeszcze dało im szansę i trochę wsparło w tym trudnym okresie. Więc mam też takie wrażenie, że odpowiadamy na to, czym jest żałoba, że to jest proces, który, no, śmiem twierdzić, każdego dotknie w jakimś stopniu. Każdy z nas doświadczy straty. Dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy wtedy. Więc cieszę się, że mamy otwarte drzwi dla wszystkich. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tych aniołów, tak. Czy mogę?
0: Tak, jak najbardziej,
2: bo ja to patrzę też z tej drugiej strony i jestem bardzo im wdzięczna za to serce, które otwierają na nas. Możemy też uczcić to nasze dziecko, pomyśleć o nim.
0: Bardzo dziękuję. Pani Ewa Ligman, prezes zarządu Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom oraz pani Małgorzata Szwemin, koordynatorka Centrum Emocja. Miło mi było panie gościć.
1: Wzajemnie. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Audycja poradnicza. Tym żyje Trójmiasto.
4: Sypią się mandaty za jazdę na rowerze po sopockim Monciaku. Od 1 maja do końca września na Placu Przyjaciół Sopotu, Skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, ale nie wszyscy zsiadają z roweru czy hulajnogi. Straż Miejska wystawia już ponad 100 mandatów. 9 ofert wpłynęło w przetargu na modernizację 2 ulic na Wyspie Sobieszewskiej. Remonty przejdą ulice Turystyczna i Lazurowa. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie nieco ponad 10 milionów złotych. Wybrany wykonawca będzie miał rok na przeprowadzenie remontu. Na razie trwa analiza ofert. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
5: Nowa jednostka SAR będzie miała 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jej budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania

0: rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
1: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
2: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
1: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach.
3: Rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni. Prace w pasie drogowym mają rozpocząć się po zakończeniu festiwalu Open Air. W ramach inwestycji powstanie dodatkowy odcinek ulicy Pułkownika Dąbka wraz z nowym, dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, nowy chodnik i droga rowerowa. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą dwa nowe, nowoczesne skanery, które są w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W tym roku gdańskie lotnisko planuje obsłużyć rekordowe 8 milionów pasażerów. Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła nowy radar dozorowania ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Urządzenie znajduje się w Leźnie i ma zapewnić wyższą jakość danych radiolokacyjnych i zwiększyć bezpieczeństwo. Architekci krajobrazu z Polski i zagranicy mogą szykować pomysły na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Wyjątkowa przestrzeń na granicy morza i lasów w ostatnich latach była na celowniku deweloperów, ale dzięki presji mieszkańców nie zostanie zabudowana. Miasto przygotowuje konkurs, który pokaże, jak może wyglądać w przyszłości.
1: Konkurs architektoniczny ma mieć wymiar międzynarodowy, mówi szef Rady Miasta Tadeusz Szemiot.
4: Dobre pracownie architektoniczne wypracują coś godnego tego miejsca. Polanka Redłowska zasługuje na więcej niż to, co w tej chwili jest zaproponowane w dokumentach projektowych.
1: Co ważne, konkurs ma uwzględniać wyniki przeprowadzonych już konsultacji społecznych, zapewnia radny Łukasz Piesiewicz.
5: Jednym z takich najważniejszych elementów było to, że mieszkańcy nie chcą tam nadmiernej ingerencji człowieka. Oni chcą mieć tę przestrzeń dla siebie. Wszystkie elementy, które w konsultacjach zostały opracowane, będą podstawą do konkursu,
1: który ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
3: Ponad 29 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury dla Gdańska. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewitalizację poszpitalnego zespołu Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja. To jeden z najcenniejszych zabytkowych kompleksów Gdańska. Jego historia sięga średniowiecza.
6: Tydzień w Trójmieście.
7: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
8: Radio Pogoda, 87,8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
7: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
9: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
10: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
9: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
10: Dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
9: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
10: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
9: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
10: Tak, jestem gotowa.
9: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
10: Wydaje mi się, że...
9: No nie jest...
10: 1815?
9: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
10: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
9: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
10: Ten mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą. Ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa? 1920?
9: Tak, 1920. Brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
10: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
9: Tak, grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
10: Te gwiazdy, wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
9: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
10: no,
9: tak?
10: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
9: tak, to się zgadza.
10: To bym wyeliminowała.
9: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
10: Chyba dostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
9: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II wojny światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
10: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
9: Tak, zgadza się oczywiście. To nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5. Bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
10: No, super, tak.
9: Na pewno będzie dumny.
10: Tak, mam nadzieję.
9: Pozdrawiam pani Aneto. Dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
10: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
9: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
8: Audycja rozrywkowa.
11: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
12: Dzień dobry.
11: Miło mi panią
7: nią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
12: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
7: Brzmi imponująco, można
12: to
7: powiedzieć.
12: Prawda, tak.
7: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
12: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
7: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
12: Tak.
7: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
12: Tak,
7: rozbudowę
12: to jest
7: portów.
12: Największa inwestycja na Pomorzu.
7: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
12: dokładnie,
7: prawda?
12: Tak.
7: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
12: tak,
7: nam się
12: przede wszystkim
7: pojawić.
12: Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
7: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
12: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
7: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
12: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
7: To różne instytucje
12: będą
7: różnego
12: realizować. Różnego rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach. To one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
7: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
12: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie, w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
7: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak, na żabim kroku, tak, do Urzędu
12: Marszałkowskiego, dokładnie do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
7: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim?
12: W ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę.
7: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie, o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
7: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? I tak sobie rozmawialiśmy wstępnie o tym bezpieczeństwie. Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
14: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
7: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak, bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
14: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
7: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
14: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
7: Powiedział Pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
14: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
7: Jak wyglądają te czwartki?
14: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem, tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów, nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarze, kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
11: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
14: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z drogi, utrudniasz wykonanie manewru wyprzedzania, co można podciągnąć pod przepis, który de facto sprowadza nas do zakazu jazdy parami. Ale co ciekawe, przepisy ruchu drogowego odnoszą się tutaj do jazdy na jezdni, a na drodze dla rowerów jazda parami jest dozwolona bez żadnych ograniczeń, bez żadnych wyjątków. Ja jedynie zachęcam do tego, żeby gdzieś tam ten zdrowy rozsądek zachować i popatrzeć też na innych rowerzystów, których mamy na drogach rowerowych. Może ktoś chce nas wyprzedzić i może nie zawsze trzeba jechać w parze i rozmawiać z kolegą, koleżanką.
11: Powiedzmy o czymś takim, bo każdego roku organizowany jest taki wielki przejazd rowerowy. Tam zjeżdżają się ludzie do Gdańska, z Gdańska w stronę Sopotu. Jesteście obecni na tej imprezie? Właśnie też jakoś się pojawiacie tak edukacyjnie, informacyjnie?
14: Nie pojawiamy się. Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, ja wiele lat temu, jeszcze nie myśląc o tym, co będę dzisiaj robił w zakresie takiej edukacji i szeroko rozumianego promowania roweru i kolarstwa, jako taki prawie że przypadkowy uczestnik imprezy zauważyłem, że ona jest bardzo niebezpieczna od środka. Czułem się mega niekomfortowo, bo poruszaliśmy się z relatywnie bardzo małą prędkością, która sprawiała, że utrzymanie równowagi na rowerze była trudna. Oczywiście nie cały czas, bo te prędkości się zmieniały, ale nie czułem się komfortowo. Jakby rozumiem ideę tej imprezy i nie neguję. Fajnie, że ona jest, super, że rowerzyści mogą mieć takie swoje święto. A druga rzecz, dlaczego się nie pojawiamy, to jest taka, że też nie pojawiamy się na jakichś targach, wystawach rowerowych, dlatego że ja osobiście nie mam predyspozycji, nie odnajduję się w takiej roli, żeby postawić stoisko i próbować czymś zachęcać ludzi. Ja jestem otwarty na to, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, hej Sebastian, a mam pytanie takie i takie, ja wtedy bardzo chętnie odpowiem. Natomiast żeby jakoś tak zaktywizować i zrobić taką animację
11: PR-owo
14: tutaj zdecydowanie jestem jestem słabym wojownikiem, a nie mam w obszarze, w ramach struktur naszej fundacji nie mamy osób, które mogłyby nas wesprzeć. A tak naprawdę, będąc uczciwym też i wobec pani, i wobec słuchaczy, właściwie jestem taką jedyną osobą, która prowadzi w naszej organizacji wszystko. Jestem taką, można powiedzieć, jednoosobową fundacją.
11: Skarbnicą wiedzy, więc jeśli państwo chcielibyście się właśnie dowiedzieć, co, jak, co z tymi przepisami dokładnie, to odsyłamy na stronę fundacji.
14: Już dosłownie za chwilę, za kilka dni będziemy uruchamiali pierwszy w tym roku webinar. Pierwszy z cyklu. Będziemy mieć 5 webinarów. Pierwszy webinar będzie z moim udziałem. Właśnie będziemy rozmawiali o tym, jak bezpiecznie przygotować się na majówkę, żeby bezpiecznie majówkę pokonać na rowerze.
11: Ja się jeszcze zapytam o nasz Gdańsk chociażby. Czy to jest takie bezpieczne miasto dla rowerzystów? I które ewentualnie miejsca by pan szczególnie polecał na przejażdżki rodzinne, rowerowe?
14: Jeżeli chodzi o przejażdżki rodzinne, rowerowe u nas w Gdańsku, jest bardzo dużo miejsc. Myślę, że każdy intuicyjnie wybrałby się na trasę nad morzem z Gdańska do Gdyni przez Sopot. Jest to fajny pomysł, ale może poza sezonem. Ja zachęcam, żeby spróbować odkryć inne rejony. Chociażby mamy Lasy Oliwskie. Jest taka piękna pętla szutrowa wokół Oliwskiego Zoo, którą naprawdę można bardzo przyjemnie zwiedzić z dala od tego zgiełku. A poza tym, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, czy Gdańsk jest bezpieczny, myślę, że jest tak samo bezpieczny jak każde inne miasto, pod warunkiem, że każdy z nas stara się zachować bezpiecznie, bo pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo czy na rowerze, czy w samochodzie zaczyna się od nas, od tego, jak my się zachowujemy.
11: Punkty w Gdańsku takie szczególnie niebezpieczne, na które pan zwróciłby uwagę.
14: Ja sobie nie przypominam, na pewno nasi słuchacze mogliby wytknąć wiele miejsc, ale ja tutaj powiem, że nie ma takich miejsc.
11: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
14: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
13: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Będziemy wkręcać się w Trójmiasto. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną pan Ryszard Kopitkę, twórca profilu w social mediach Wkręć się w Trójmiasto.
15: Dokładnie, zgadza się.
11: Przewodnik turystyczny, etnolog, historyk sztuki. Też się zgadza, mam
15: też
11: nadzieję.
15: Też się zgadza, dokładnie.
11: I chciałabym nawiązać do pana wykształcenia, bo tak jak sobie śledziłam właśnie w social mediach opinie osób, które korzystały z pana usług przewodnickich, to tam bardzo często pojawia się opinia tego typu, że one są zachwycone, jakby tym, że pan się odnosi tak do detalu, że sprzedaje takie smaczki, o których nie wyczytają nigdzie indziej. A ludzie lubią, jak się im poda taki smaczek, taki Michałek. Myślę sobie, że ma pan bardzo pasjonującą pracę i taką twórczą, bo jednak to też wymaga jakichś przygotowań, poszperania. No właśnie, co pana inspiruje przed spotkaniem się z jakąś grupą czy z osobą indywidualną?
15: Chyba ja najczęściej pokazuję to, co mnie też samego ciekawi. Uwielbiam się szwendać, więc tak naprawdę większość tych detali, które gdzieś pokazuję, odnajduję, to zwykle z racji tego, że samemu gdzieś na nie trafiłem po drodze, sobie eksplorując po prostu. Bardzo często są właśnie to jakieś klatki schodowe nawet. No i tak jak pani wspomniała, tutaj z jednej strony jest taka chęć, bo ludzie bardzo chętnie zawsze chcą zobaczyć takie rzeczy, ale z drugiej strony często można się spotkać z jakąś odmową, kiedy chciałoby się właśnie umówić na przykład z jakimś mieszkańcem, żeby otworzył nam tą klatkę schodową, wpuścił do środka. Jest duża taka niechęć, nie wiadomo, co tam się stanie, czy coś nie zginie. Później gdzieś te zdjęcia będą puszczone w internet, więc zaczną się inne osoby schodzić w te miejsce, więc to zwykle jest takie obustronne.
11: Ale warto pytać, nie? Warto próbować.
15: Tak, zgadzają się. Ostatnio nawet po Oliwie chodziliśmy, więc nie było problemu właśnie, żeby wyjść do jednego z młynów przy Grunwaldzkiej. Było miłe zaskoczenie na pewno.
11: A czy to jest tak, że czasami sobie idziecie i to ludzie sami jakby inspirują? Panie Ryszardzie, a co tu się znajduje? A może tam pójdziemy?
15: Jak najbardziej. Wyprzedzają odpowiedzi na pytania, więc zwykle tak uspokajam za momencik, sobie tam podejdziemy, powiem również ja tym.
11: Wydawać by się mogło, że niektórzy mają takie jakby wyobrażenie o przewodnikach, że ciągle chodzą w te same miejsca, opowiadają o tych samych rzeczach, że im się to nie znudzi, prawda? Okazuje się, patrząc na pana przykład, że to wcale tak nie musi wyglądać.
15: Nie musi. Oczywiście są takie miejsca bardziej oklepane, Mimo wszystko już tym przewodnikiem jestem 11 lat, więc faktycznie główne miasto, Biskupią Górkę, pewnie jeszcze kilka innych lokalizacji robi się już z pamięci, bez żadnego przygotowania i tak dalej, ale faktycznie można tak naprawdę prowadzić po każdym miejscu. Słyszałem kiedyś, że nie, natomiast można faktycznie i nawet po blokowiskach, jeżeli faktycznie zna się historię, kiedy ewentualnie jakieś bloki powstawały, z jakiej przyczyny, dlaczego, może który z nich jest wyjątkowy i tak dalej, to da się nawet poruszyć takie kwestie i faktycznie zainteresowanie jest duże. Te spacery moje też odbywają się praktycznie co tydzień w niedzielę. Zawsze jest całkiem spore zainteresowanie.
11: A tak w nawiązaniu do tej monotonii to sobie jeszcze myślę, że być może tutaj pomaga też to, że ta nasza przestrzeń jednak się zmienia dosyć często, nie? Jakieś rewitalizacje dzielnic, na przykład Biskupia Górka za chwilę będzie zupełnie inaczej wyglądać.
15: No też jestem ciekawy, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że lepiej. Oczywiście są niespodzianki po drodze, bo czasem się okazuje, że ulica jest zamknięta i nie da się przejść.
11: No tak, bo ciągle coś w remoncie, tak?
15: Tak, ale to właśnie w sumie takie fajne można wtedy się wykazać, to może inną drogą sobie skorzystać, więc tak, tej monotonii nie ma.
11: Mhm. Czyli mówi pan, że tutaj właściwie po sąsiedzku, tak myślę, po sąsiedzku o naszej redakcji, tak? Bo jesteśmy na Żabim Kruku, po sąsiedzku mam jej przecież właśnie Biskupią Górkę. A ten nasz Żabi Kruk to też jest takie ciekawe miejsce, bo chociażby legendy o nim krążą, prawda?
15: Legendy o nim krążą, a o Żabim Kruku można by było mnóstwo tak naprawdę rzeczy opowiadać, więc pytanie, co nas tak naprawdę interesuje.
11: No właśnie.
15: Mamy przecież jeden z kościołów, chociażby Piotra i Pawła. Na pewno warto sobie wejść do środka, żeby zobaczyć część wyposażenia, która w ogóle nie pochodzi z tego kościoła. One długo po wojnie tak naprawdę leżały w składnicach konserwatorskich, więc przy odbudowie kościoła właśnie postanowiono je w jakiś sposób wykorzystać, więc zobaczymy ambonę XVII-wieczną, która pochodzi z kościoła świętej Brygidy na przykład w Gdańsku, czy sporo właśnie elementów stalne na przykład, które pochodzą z kościoła świętego Bartłomieja, też innego kościoła, który znajduje się na Starym Mieście. Mamy oryginalne epitafium rodziny Upphagenów, czyli w zasadzie rodziców naszego znanego rajcy Jana Upphagena. Ale pochowany był na przykład tam również Emanuel Davison, który poślubił wnuczkę Jana Heweliusza. Ufundował mu również epitafium w kościele świętej Katarzyny, które możemy oglądać do dzisiaj. No i Davison, postać XVIII-wieczna, stwierdził, że kołtun nie jest chorobą, a dotychczas lekarze uważali, że kołtun bierze się nie z raczej braku podstawowej higieny, a właśnie za dużą ilością alkoholu, picia na przykład, lub spożywania oleju lnianego, a nie jedzenia masła na przykład. Więc płyta nagrobna jego również na posadzce się znajduje. Naprawdę sporo można opowiadać. Na skrzyżowaniu Żabiego Kruka i Toruńskiej przed II wojną światową stałaby szkoła, więc tego przelotu bezpośrednio do Muzeum Narodowego nie było. To była zamknięta właśnie ulica akurat w tym miejscu. Ja całkiem niedawno zainteresowałem się budynkiem z numerem Żabi Kruk 7. Z racji tego, że jest całkiem niepozornym budynkiem, okazuje się, że został wybudowany jakieś 100 lat temu w latach 20., a więc budynkiem historycznym jest. Jest takim przykładem w zasadzie trochę modernizmu, bo ta prosta bryła jest, nie ma żadnych dekoracji, nie ma kamieniarki, ale takim typowym obiektem modernistycznym też nie jest, no bo nie ma tej cechy charakterystycznej, czyli płaskiego dachu. On zyskał właśnie dachy wielospadowe chociażby. Siedzimy w budynku dawnych koszar tak naprawdę. Patronem był Adam Wibe, czy niektórzy by twierdzili nawet Wibe Adams. On konstruował w XVII wieku pierwszą na świecie kolejkę linową, ale nie służyła ona, tak jak sobie w tej chwili myślimy, rekreacji, tylko właśnie budowie fortyfikacji i bastionów. No, był to wynalazek na tyle oryginalny, że kto przyjeżdżał do Gdańska z zagranicy, to albo tworzył jakiś poemat, wiersz na cześć tej kolejki linowej, po niej pojawiały się również właśnie jakieś ryciny, więc wiemy, jak ona mogła wyglądać. Mamy 7 drewnianych pali wbitych w ziemię, na nich są sznury, liny, na nich znajduje się około 120 kubów, gdzie ta ziemia zwożona jest ze szczytu pagórka właśnie tutaj ku dołowi na stare przedmieście. No, także postać Wibego była jeszcze znana właśnie już w XIX wieku, kiedy budowali właśnie zupełnie nowe obiekty, chociażby koszarowe, ale z racji tego, że właśnie ta kolejka historycznie w tym sąsiedztwie miała się znaleźć, to ta postać Wibego została właśnie patronem założenia.
11: Bardzo ciekawa historia. Właściwie teraz open office'y, biurowce, prawie też jak koszary. Kontynuujemy.
15: Nie, siedzimy w budynku, który nie tak dawno w zasadzie przeszedł gruntowny remont, więc on tak wygląda dużo lepiej teraz. teraz zewnętrz elewacyjnie faktycznie niż parę lat temu.
9: Niż kiedyś, jeszcze. Dokładnie. W ogóle ta dzielnica się dynamicznie zmienia. Mam nadzieję, że też ma pan takie poczucie, że tak.
15: Tak, jak najbardziej.
9: Bardzo ładna ta przystań kajakowa. Tam chyba też były jakieś prace modernizacyjne robione.
15: Były, dokładnie. To też, jeżeli sięgnąć pamięcią, z 10 lat temu tutaj jeszcze właśnie jeden z takich starszych budynków oficyny właśnie przy samej przystani był wyburzony. Też w zasadzie można by było snuć jakieś historie. Mamy ruiny baszty, które dzisiaj nosi nazwę Baszty pod Zrębem. A na przedwojennych fotografiach widać, że bezpośrednio do samej baszty przylegał dom Wałmistrza. Wałmistrz był urzędnikiem do roku 1920, który miał za zadanie doglądać odpowiedniego fragmentu swoich właśnie fortyfikacji, no bo urząd też fortyfikacyjny właśnie tutaj na Starym Przedmieściu miał się mieścić.
9: Ciekawe jest to łączenie tej starej architektury z tym, co nowe, bo tutaj po sąsiedzku bardzo to widać.
15: A czy akurat dla mnie ten budynek właśnie, który stoi koło Spichlerzy, więc trzeba to wyciąć, jest najpaskudniejszym, który w ostatnim czasie powstał w Gdańsku. Te balkony, które przylegają po prostu do elewacji tego budynku, wyglądają kuriozalnie i są jeszcze oczywiście wyższe niż całe te budynki historyczne. Więc to jest akurat nie najlepszy przykład. Biorąc pod uwagę też, co się dzieje na północnym cyplu Wyspy Spichlerzy, gdzie faktycznie te ruiny, które stały przez wiele, wiele lat przecież, dopiero teraz dzieją się prace i faktycznie gdzieś tam są wykorzystywane i wtapiane w nowe elewacje.
9: I jak to nam ożywiło, prawda, drugą stronę?
15: Ożywiło.
9: Tłoczno po obu stronach rzeki, prawda?
15: Tak, tak. To już chyba zasługa też wszystkich lokali, które tam działają.
9: I na pewno tych mostów zwodzonych i kładek wszelakich.
15: Może trzeba było trochę inny kształt jednak tej kładki nadawać. Zrobiliśmy dopiero co przecież most stągiewny zwodzony na wzór wykonany historycznego, ale on jest podnoszony w dwie strony, więc nie jest takim dominującym, gigantycznym elementem, który podnosi się do góry jak ta pierwsza kładka, która powstawała na Łowiankę, prawda? Mimo wszystko gdzieś tam z perspektywy, gdzie stoimy, czy na moście, zawsze widzimy ten element.
9: Jest coraz lepiej chyba, nie? Jeśli chodzi o tą przestrzeń, o to Śródmieście, które się zmienia, Dolne Miasto na przykład, jak dużo zyskuje, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi.
15: Zdecydowanie. Wybieramy się na zwiedzanie zresztą Dolnego Miasta.
9: To gdzie zobaczymy. Nas tam pan oprowadzi?
15: Jest sporo detali, mam jakieś rozetki tramwajowe. Na jednej z kamienic są nawet herby miast. Mamy też właśnie ładne klatki schodowe, więc być może uda się do którejś tam zapukać, wejść do środka. No oczywiście nie zabraknie też takich najbardziej rozpoznawalnych budynków. Mamy monopol tytoniowy, dawny szpital, kościół na Dolnym Mieście, łaźnia, która też akurat prężnie działa do dzisiaj. Nazwa instytucji nam przypomina, co historycznie mieściło się w budynku.
9: Zdarza się tak, że mieszkańcy dzielnic poszczególnych w Gdańsku sami do pana się odzywają i na przykład zachęcają do tego, że może by u nas zrobić takie oprowadzanie.
15: Chyba nie, chociaż oczywiście są czasem propozycje, żeby ruszyć jakąś dzielnicę. Część się udało już zrobić, część nie, część jest w planach, części dzielnic jeszcze nie spacerowaliśmy tam. One oczywiście gdzieś tam odkładane są w czasie, ale będą na pewno.
9: Funkcjonują różne fajne patenty i różne fajne pomysły, że możemy na rowerach, że możemy śladem murali, tak? Że możemy się po prostu przespacerować po tych naszych najdłuższych budynkach.
15: Trasa po Przymorzu też była i obowiązkowym punktem zakończenia było wejście czy też wjazd na falowiec, by zobaczyć te widoki. Najbardziej imponujące moim zdaniem są z tego, zresztą tych pierwszych falowców, które w ogóle powstały w Gdańsku przy ulicy Piastowskiej w kierunku Sopotu, Morza, Zatoki i Litkowa, no widoki są rewelacyjne. A i nie trzeba się wcale natrudnić, żeby wejść do takiego falowca. Jednak liczba mieszkańców, która tam jest, wystarczy postać przed klatką schodową parę minut. Nie wiem, chyba kiedyś najdłużej z 5 minut czekałem, żeby wejść
9: do
15: środka.
9: No to faktycznie. Pan pracuje cały rok, czy jednak robi sobie przerwę, trochę usypia w tym sezonie zimowym?
15: W zeszłym roku ostatnia wycieczka odbywała się jakoś tydzień przed świętami i ruszyliśmy z nowymi jakoś w połowie stycznia, więc
9: w zasadzie proszę. To
15: był ten czas tylko gdzieś tam koło świąteczne, gdzie nic się nie działo, ale pierwszy spacer, który gdzieś tam był w tym roku, no był gdzieś tam absolutnym hitem, bo widać, że nie ma chyba żadnej alternatywy i ta liczba osób zainteresowanych, która przyszła, pozytywnie bardzo zaskoczyła. Więc faktycznie frekwencja, nawet zimą bym powiedział, że jest zawsze najlepsza.
7: No to jest dobra informacja dla tych, którzy zawsze mówią, aj, korzystam dowoli z tych oprowadzeń po dzielnicach, bo to się też cieszy bardzo dużym powodzeniem, jak jest sezon, bo potem będę znowu długo czekać, prawda? A to się okazuje, że to nie musi tak być wcale.
15: No nie, to zawsze trzeba powtarzać, że nie ma przecież złej pogody, są ludzie nieodpowiednio ubrani, wystarczy faktycznie założyć coś ciepłego na siebie, może jakiś termosik czy kubek, coś ciepłego w rękę i można spacerować te 2 godziny. Jednak dobrze nam zrobią bycie na powietrzu.
7: Podoba mi się to podejście. Były takie projekty dzielnicowe? Bo w tamtym roku to chyba była Orunia, tak bardzo mocno, nie?
15: Wciąż tak naprawdę jest całkiem sporo tej Oruni. Z racji tego, że właśnie też również rewitalizacja się dzieje, będzie publikacja, która będzie dotyczyła Oruni, więc coś tam na pewno nowego będzie się działo.
7: Tam naprawdę sporo się dzieje i w ogóle tak sobie myślę, że ten Gdańsk Południe to chyba jest dobry kierunek. Powstały już jakieś takie mapki Gdańsk Południe. Znaczy, co warto tam zobaczyć, nie? Że ten dworek w Zakoniczynie na przykład, że te wszystkie takie rekreacyjne miejsca, że tam można i na rowery, i na spacery, więc też jest dobry kierunek. Dla pana też?
15: Dla mnie też. Ja w zasadzie mieszkałem przez jakieś 20 lat na południu. Tam największym problemem było to, że jak wprowadzaliśmy się w połowie lat 90, była jedna ulica, mało miejska, którą do dzisiaj trzeba jechać. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Ale no właśnie, jak wspomniałem o Runię Górną, wystarczy wejść na wzgórza, faktycznie tam gdzieś na końcu Platanowej jest fantastyczny widok na Gdańsk, więc zachęcam właśnie nawet do pojechania do takiego blokowiska, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale południe to nie tylko, powiedzmy, właśnie te nowsze dzielnice. Mamy wieżę widokową na Kozaczej Górze.
7: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie do studia i do zobaczenia gdzieś tam w Trójmieście.
15: Było miło, zapraszam, dziękuję.
7: Dziękuję.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Audycja poradnicza. Zdrowe Trójmiasto.
1: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
3: Dzień dobry.
1: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
4: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
4: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
1: Dokładnie.
4: To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tę wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
1: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
3: Tak, dokładnie.
1: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o tej emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
4: Tak, istnieje w Polsce program powszechny przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
1: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
4: Tak,
1: bo może być więcej, dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
4: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
1: Teraz jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
4: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych, jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
1: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
4: Może się nic nie wydarzyć. wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze, mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
1: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę, no chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa głową. Pani Paulina coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
2: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako 2-latek śpiewał piosenki, mówił wierszyki, nawet ponad normę przeciętnego 2-latka. No ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku

0: wali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
1: I to był ten trudny czas.
0: Tak.
1: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
0: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię. Ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. I jakby to było koniec. Ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach, no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu WCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
1: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
0: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
1: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
0: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej.
1: Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Zdrowe Trójmiasto. Audycja poradnicza. Tydzień w Trójmieście.
1: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok.
4: Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces apelacyjny Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo żony na Kaszubach. Mężczyzna upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym. Prokuratura i rodzina domagają się dla niego dożywocia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 29 czerwca. W Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne. Mają pomóc mieszkańcom i odwiedzającym lepiej znieść dni z wysoką temperaturą. Uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura powietrza przekracza 26 stopni. A właśnie rozpoczyna się sezon urlopowy nad Bałtykiem. Ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. Jacek Naumczuk przypomina najważniejsze zasady wypoczynku nad wodą.
5: Stronimy od alkoholu. To jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie. Także rozsądek, trzeźwość. Cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
4: I przewidywanie. Woda w Zatoce Gdańskiej, choć może mieć wygląd jak na lazurowym wybrzeżu, to temperaturę ma ciągle skandynawską.
5: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku. Także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie.
4: A także o dzieciach. Maluchy na chwilę spuszczone z oczu bardzo szybko potrafią się w plażowym tłumie zgubić. Za nami sesja absolutoryjna w Gdyni. Decyzją radnych prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek otrzymała wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie miasta za 2025 rok. Dyskusja trwała kilka godzin.

0: Morska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i Molo Południowe, czeka spektakularna metamorfoza. Paweł Radzewicz.
1: Chyba każdy, kto spacerował między skwerem Kościuszki a wyjściem z portu, krzywił się nieco na widok ciągu starych hangarów i wklejonych między nie mało atrakcyjnych budek. Teraz w ich miejsce powstanie kompleks Nowa Marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
2: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
1: Nowe budynki będą służyły nie tylko biznesowi i usługom, ale przede wszystkim ludziom morza, zapewnia Bogusław Witkowski.
3: Minimum 50% powierzchni pod potrzeby żeglarskie i to będzie w postaci hangarów, w postaci siedzib, klubów, jachtklub Stal, jachtklub Polski, jachtklub Gryf. Również to będzie powierzchnia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
0: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach drugiego etapu budowy nowego oddziału placówki na Westerplatte. Prace obejmą 12 hektarów półwyspu i zakładają m.in. budowę podziemnego gmachu głównego muzeum. Czas na realizację to 35 miesięcy. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, zapowiedziały władze Gdańska. Przy szkole nr 83 przy ulicy Stokłosy powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła nr 84 imienia Jana Brzechwy zyska nowe skrzydło, boisko oraz plac zabaw. Do końca sierpnia potrwa remont budynku dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie nr 2. Prace obejmą naprawę dachu, elewacji oraz renowację okien i okratowań. Prace będą kosztować blisko 240 tysięcy złotych.
4: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
5: Audycja rozrywkowa.
6: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną Pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
7: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
6: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5 na 5. Tego pani życzę, pani Zuzanno.
7: Też mam taką nadzieję.
6: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
7: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
6: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska. Więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
7: Ojej.
6: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
7: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data?
6: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna, wcześniejszych, to powinna pani wiedzieć.
7: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat.
6: O!
7: Więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
6: Tak, o tak. Spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc takie troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
7: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
6: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
7: Tak.
6: Poeta czy Festiwal Literatury, czy Poeta Wolności?
7: To może Festiwal Literatury?
6: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to
7: no
6: za
7: właśnie,
6: festiwal.
7: Właśnie, teraz już muszę zdecydowanie pójść.
6: Tak jest. Pytanie piąte. Uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy? Zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
7: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
6: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
7: Tylko, ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
6: Tak.
7: Zdecydowanie z tym nie biegająca.
6: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4/5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
7: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
6: Aha.
7: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska.
6: Aha.
7: A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia.
6: No
7: i obie
6: tak.
7: Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. Babcię odwiedzamy.
6: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
7: Dziękuję.
6: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
5: Audycja rozrywkowa.
4: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
4: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam ciebie, Ewo.
8: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
4: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
8: obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
6: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
8: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
6: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
8: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo. Natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
4: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
8: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania. Tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe, zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
4: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Z przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Stańczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
9: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
4: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
5: Co jest grane w Trójmieście?
4: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
9: Witamy.
10: Witamy.
4: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
9: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline, także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
4: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
9: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może późne przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, samodzielny, chce samo pójść do lasu, wie, o co chodzi. No a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
4: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
9: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
4: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
10: Jeżeli chodzi o harpusie, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Orunię.
4: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
10: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach. Dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat. Także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
4: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę. Bo się tak okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
10: Dokładnie.
4: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
9: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
4: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tak. Tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
9: Tak jest.
4: Jak dużo to czasu zajmuje?
9: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe. Trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
4: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
9: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić. I ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
4: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
10: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
4: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
10: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość, bardziej i bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
4: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
10: Tak.
4: Tam... Nad jeziorem, przy jeziorze Otomin na przykład, wyprawy?
10: Zgadza się, Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
4: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
11: Czas wolny w Trójmieście.
4: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać. Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie Państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno byłam, miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego, no to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że Państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
9: Tak jest, myślę, że nawet to idzie w drugą stronę, jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
4: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
9: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy, oho, widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli, gdzie są, na spokojnie ustawili mapę i spróbowali jeszcze raz. Takich osób, które się zgubiły, na amen, że trzeba było ich szukać, chyba nie było.
10: Ponad tam, to... i teraz będzie 30 lat ponad, ale nie było.
4: Na pewno, no to genialnie.
9: Na pewno trochę paniki u niektórych było, ale wracają na metę, pełni satysfakcji, że się udało, bo to też jest ogromny sukces zgubić się, a potem się w spokoju odnaleźć. Myślę, że jeżeli ktoś się martwi o to, czy sobie poradzi na takim Harpusiu, czy innych wydarzeniach z mapą, to nie ma czym się przejmować. My pokazujemy na starcie takie podstawy nawigacji, uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
4: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
9: Jeśli chodzi o takie nasze Harpusie podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
4: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
9: Zdecydowanie
4: taka
9: tak.
4: Forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
9: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę, zdziwieni, jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
4: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
10: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru. jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy karpusia w Parku Regana, mamy i karpusia w Sopocie, na odzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola. Na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend karpuś będzie i zapraszamy na niego.
4: No, mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę no, takiego porządnego wyczynu, Harpagana.
9: Tak jest, Rajd Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych, czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
4: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
9: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
10: Duże wyzwanie.
4: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
12: Dzień dobry, cześć.
4: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
12: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym. Czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko. Że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
4: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie? Jako sąsiedzi.
12: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
4: Ten mobilny Dom Kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
12: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
4: Już będzie kontynuowana?
12: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać. I to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawo i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
4: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
12: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może nam kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
4: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
12: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
4: Pogoda też temu sprzyja w końcu. Zielona trawka i tak
12: chociaż
4: dalej.
12: Chociaż wiatry czasami
4: u nas.
12: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą Brzeźnian i Brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
4: Skateparki, nie? To skate takie parki, tak. Ulubione miejsce.
12: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
4: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
11: Ciekawe Trójmiasto.
4: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
13: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
4: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
6: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitkę, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
11: Ciekawe Trójmiasto.
13: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
4: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsce.
13: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
4: Do usłyszenia.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwilę, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla. Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa. Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

0: słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od jutra startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Pam, pam.

ale czarnica nic raczej wzrósł niż liprys i rozkwita codziennie pomyślniej. I teraz z lękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nikomu
2: muzyczka cię zagłuszy.

gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów. Pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. To mój, muzyczka cię zagłuszy